0: Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś w dół. Senatorka o Tomasz Lenz wykluczony z partii klubu parlamentarnego. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z matematyki.
1: Newsy Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6 zł 30 groszy, a diesla o 10 groszy do 6 zł 93 groszy. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja. No ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i Klubu Parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego, który miał zostać przeprowadzony u jego syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii, premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze byli na sali operacyjnej. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Jest ruch prokuratury właśnie w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa polityk i czy ktoś pomagał mu w podróży z Węgier do USA. Do ambasady USA w Polsce trafi też pismo z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
0: Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
3: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
0: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
4: Trochę się boję.
5: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania z słupami.
0: A wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei jutro język obcy.
1: Rock Radio.
6: Na drogach w Warszawie mamy spokojny początek dnia, choć miejscami warto zachować większy odstęp, bo nawierzchnia może być śliska po nocy. Jedziecie płynnie, ale nie wszyscy są jeszcze całkiem rozbudzeni, więc przy przejściach dla pieszych dobrze zdjąć nogę z gazu. Uwaga też na rowerzystów, sezon trwa i pojawiają się oni praktycznie z każdej strony.

0: Talk Radio. Pogoda.
1: W Warszawie możemy spodziewać się dzisiaj ochłodzenia. Termometry mają maksymalnie pokazać około 13 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Na niebie ma być sporo słońca, ale też i sporo chmur i możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, więc możecie rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro czeka nas podobna pogoda, natomiast cieplej ma się zrobić od czwartku. Temperatura w dzień wyniesie wtedy około 20 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM. Radio. Powstanie Rock Radia.
2: Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę.
3: To jest monopartyjna dyktatura, najgorsza.
4: Nic nie zdołamy na to poradzić.
5: Pan kończ pan. Szkoda słów.
6: A my znowu dopiero zaczynamy. 12 maja, wtorek, na powstanie Rock Radia zapraszają Kajta Ruszczyk, Paląd Guziczków
7: i Jan Bajor Bajorek, redaktor, profesor, doktor, habilitowany honoris causa. Dzień dobry.
6: Dwóch honoris causów. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się nisko, będziemy z Państwem jak zawsze do 10. Kajto już powoli wypełnia dyplom dla prymusa powstania Rock Radia, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Czekamy jak zawsze na Was, bo nic o Was bez Was.
7: Żeby udowodnić, że... To długopis jest.
6: A, to jest długopis, tak.
7: Teatr wyobraźni, proszę Państwa.
6: Tak, te dźwięki niesamowite. Przygotowane pod palcem, które wypuszcza, prawda, z taśmy. Proszę Państwa, 2 2 4 4, 0,66, głosówki na Messengerze. Grupa Kiss, I Was Made For Loving You, na dobry początek. I jedziemy, witajcie, dzień dobry.

0: The Rolling Stones, Paint It Black, 12 po 6.
1: Ktoś śpiewał. Musiał.
0: Nic o was bez was. 2 dwójki, 4 czwórki, 0, 66. Halo, prosimy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wiecie co?
3: No.
2: Dobrze, że się nagrywam, bo niektórym się to podoba, niektórym nie. Niektórzy patrzą krzywo, niektórzy patrzą prosto. Są zazdrośni, że mi tak składnie idzie. No trzeba przełamać troszeczkę się, bo nie jest tak łatwo, jakby się wydawało. Pozdrawiam tych, co tam im tak łatwo idzie składnie mówienie, no bo są inteligentni. No, oczywiście, tak jak ja. Wszystkiego dobrego życzę na ten mokry dzień. Jacula, Strzelce Opolskie, załatwione. No, odbite. Pa!
1: Pa!
0: Pa! Pozdrawiamy. Dyplom leci do Strzelec Opolskich. Jacula, gratulujemy, pozdrawiamy, kłaniamy się nisko. Mamy ten pierwszy telefon za sobą, więc możemy grać klasykę rocka. Fleetwood Mac, Rhiannon, 13 po 6. Jedziemy!

Run, Runaway, czyli Grupa Slade w Rock Radio 21 po 6, gdzie państwo nie może albo nie chce tam, obywatel musi. Za chwilę w Powstaniu Rock Radia kilka słów o pewnej godnej uwagi inicjatywie obywatelskiej, a po drodze Republika i The Doors. Łączy nas klasyka rocka.

0: Her Manly, The Doors w Rock Radio za 29.07. Proszę Państwa, gdy Państwo nie może albo nie chce, tam do akcji wkraczają obywatele. Wszystko wskazuje na to, że prawo łowieckie może w końcu ulec zmianie.
1: O proszę.
0: A to za sprawą inicjatywy obywatelskiej właśnie. Pomysłodawcy chcą ukrócić przywileje myśliwych. Projekt zakłada m.in. zakaz dokarmiania i hodowania dzikich zwierząt tylko po to, by do nich strzelać, czy zakaz stawiania ambon bez pozwoleń i odpowiednich konsultacji. Jestem za, szczególnie gdy można uratować kilka istnień i nie mam tu na myśli tylko zwierząt.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Losing My Religion, R.E.M. w Rock Radiu za 27.07.

0: Neil Young, Rockin' in the Free World w Rock Radio za 19.07. Madame i Creedence Clearwater Revival to najbliższa przyszłość w powstaniu Rock Radia. Czekamy na was, 2 2 4 4 0 66. Można zostawić głosówkę na Messenger.
1: Bo nic o was bez was.
0: Tak jest.
1: Kropka.
2: Rock Radio.

0: drodze.
1: W Warszawie nie ma na razie większych utrudnień na drogach. Ruch jest dość spokojny, ale widać więcej aut dostawczych i motocyklistów. Warto zerknąć dwa razy w lusterka przed zmianą pasa, bo jednoślady potrafią pojawiać się bardzo dyskretnie, a piesi o tej porze często jeszcze z kawą w ręku i myślami daleko od jezdni. Lepiej mieć to na uwadze.
2: Radio. Coś przezroczyste. Ciastka.
3: Ciastka przezroczyste?
0: Powstanie Rock Radio.

0: Sound on the Corner. A, grupa Creedence Clearwater Revival. Powiedzmy, że ale wszedłem we frazę, prawda? Chciałbym umieć śpiewać, ale niestety. Niby śpiewać każdy może, ale dobrze, proszę państwa, dosyć od nas, o nas. Kto po drugiej stronie? Halo?
1: Maciej, Warszawa, merytuje się na posterunku.
0: No.
1: Dzisiaj drugi dzień egzaminów, no. Matematyka. Przygotowanie jest, stres jest, hell yeah.
0: Stres musi być, ale jeżeli jest przygotowanie, trzeba przekuć ten stres w pewność siebie.
2: Będzie dobrze, kochany.
0: Tak jest, ten moment, gdy już dostaniesz arkusz, rozpocznie się egzamin, stres zniknie i tego się trzymajmy, trzymamy kciuki, pozdrawiamy wszystkich ósmoklasistów. Oby, proszę państwa, połamania pióra, jak to się mówi. IMF, Unbelievable, za 11.07. Łączy nas klasyka rocka, ale jak służycie, nie tylko.

0: Armageddon, czyli Def Leppard w Rock Radio. Pięknie dojeżdżamy do 7:00, klasycznie rokowo, a o 7:00 w newsach, proszę Państwa, między innymi kolejne weto prezydenta, co tym razem zostało zawetowane, szczegóły za chwilę.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Bardzo lubię uderzać z głowy.
1: Każdy jakiś hobby ma.
2: Hell yeah!
3: Powstanie Rock Radia.
4: A ja też lubię z głowy, a czemu nie? Kłaniamy się nisko, 7 to Powstanie Rock Radia, Major Kajto na posterunku.
5: Cześć, cześć.
4: Gramy klasykę rocka, ale gramy też najświeższe newsy, jak teraz.
6: Trwa szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Prezydent zawetował ustawę likwidującą CBA. A na koniec o prawdziwym niewybuchu na lekcji historii.
3: Newsy Rock Radia.
6: Marcin Krzemiński. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
7: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
6: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Tymczasem są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, między innymi dotyczące terenu, na którym znajduje się Puszcza Solska. Chodzi o południe i południowy wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady, w sumie w 5 województwach. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
8: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
6: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do USA przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do tego, czy sprawa Ziobry wpływa na polsko-amerykańskie relacje.
9: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
6: Zbigniew Ziobro przebywał wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Zaglądamy na matury. Absolwenci przystąpią dziś rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, a po południu do pisemnego języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe. Chciałby to była żywa lekcja historii. Uczeń liceum we włoskiej Modenie, który jako ilustrację do wykładu przyniósł dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. Prawdopodobnie nie był świadom zagrożenia. Przerażony nauczyciel historii powiadomił dyrektora, ten wezwał saperów. Nie wybuch wyniesiono, lekcje zawieszono, naucznia czekają konsekwencje. Dyrektor szkoły mówi, że trzeba też sprawdzić, skąd nastolatek miał taki pocisk. We'll be right back.

0: Roka. Sport w Rock Radio.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brukbet, nie Cięcza, ale dwóch kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: Od dzisiaj drogowcy wracają do pracy w Alei Krakowskiej. W stronę Raszyna przejazd będzie zwężony do jednego pasa. Objazdy poprowadzą m.in. Łopuszańską, Mineralną i Muszkieterów. Utrudnienia w tym miejscu mają planowo potrwać do czwartku. Zachowajcie w tym rejonie szczególną ostrożność.

0: Rock Radia. Pogoda.
1: Od rana w Warszawie na niebie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz tego, że podobno przez cały dzień będzie padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 13 stopni, do tego wiatr mamy nieco silniejszy i niskie ciśnienie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Możemy być senni, dlatego warto sięgnąć po kawę. Jutro szykuje się podobna pogoda, wciąż możemy spodziewać się deszczu, a sucho i nieco pogodniej będzie wstępnie od czwartku.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: To jest używka do włosów.

0: to Run i Bruce Springsteen, ale my na chwilę zwolnimy, proszę Państwa, bo w powstaniu Rock Radia aktualizacja imion z rejestru PESEL z podziałem na płcie.
1: O, proszę
0: Jak
1: bardzo.
0: Wiemy, płcie są dwie i zaczynamy od imion żeńskich. Proszę Państwa, to są prawdziwe imiona, jest rejestr numerów PESEL po 2026 po styczniu i proszę Państwa, mamy takie oto imiona zarejestrowane. Wisła, Mercedes, Rocha, Śniega, Jasmina przez G, Niunia, Sony, Eufrezyna, Brytania, Fajna i Niunia.
1: O!
0: No i tutaj widzimy piękny potencjał na pierwsze i drugie imię, prawda?
1: O, tak!
0: Co do panów, to mamy takie imiona jak Szyja, Gino przez G, Amor, Hilariusz, Mścigniew, Simba, Adolfo, Homer, Krystofer przez KE, Ziemomysł i Martyniu.
1: O!
0: Piękny hołd dla pana Zanona.
2: Dzięki, dzięki, panie. Dzięki.
0: Tak się zastanawiam, czy urzędnicy mogą się powołać na klauzulę sumienia?
3: Powstanie Rock Radia.
0: Ja kiedyś na domówce poznałem jedną Mercedes, zapytałem, czy się ze mną napije, powiedziała, że nie. Może, bo jest samochodem.
1: O Boże.
0: No co? New Radicals, you get what you need,
1: mój
0: proszę
1: Boże.
0: Państwa. Podkręcamy
1: przychodzi baba do lekarza.
0: Tak jest! Z siekierą w plecach i z szybą pod pachą.
1: Co pani jest?
0: Szklanska poręba.

Rebel Yell, Billy Idol, 22 minuty po 7. The Hooters i Styx, to zagramy w Rockradiu za chwilę. Wracamy do sprawdzania nieobecności powstania Rockradia. 2 2 4 4 0 66, ale sprawdzamy też Messengera Rockradia.

0: MC Renegade w Rock Radio za 25:08 i słowo się rzekło, sprawdzamy, co tam nagrane zostało na Messengerze. Halo?
1: Dzień dobry panowie, witam wszystkich. Denzel z Gniezna, loguję się do systemu. No Gniezno niestety zalane, niebo płacze, bo muszę oddać Mercedesa. Po 1,5 roku przejechaniu prawie 200 tysięcy mam wziąć jakieś śmieszne Iveco. Trudno, trzeba się z gwiazdą pożegnać. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia. Hell yeah.
2: Hell yeah.
0: Hell yeah.
2: O matka, pozdrawiamy. Smutno.
0: Smutno. No ale nic, proszę państwa, ten deszcz jest potrzebny. Powiedzmy sobie to szczerze.
2: No nie.
0: Zazieleni się świat.
2: Ja nawiązuję do wymiany marki samochodu. Z Mercedesa na Iveco, no.
0: To pytanie... Zresztą dobrze, zostawmy to może jednak.
2: Nie no, tylko mówię, że słychać
0: nie
2: po
0: wiem,
2: prostu
0: czy ci płacą,
2: smutek.
0: Czy co?
2: Nie!
0: Blair, song
2: mówię,
0: number two.
2: Słychać
0: daj
2: smutek.
0: Głośniej. Smutek i nostalgia, proszę państwa.

0: Invisible Touch i Genesis, jak wiemy, on potrafi boleć całe życie. Bon Jovi, tak. Dire Straits, proszę Państwa, za chwilę. I teraz uwaga, komisarz zakładów trochę przysnęła, trzeba przygotować rebusa jebusa. No to... Czy mamy kultowego bohatera wybranego?
1: Jeszcze, no nie wiem, no trzeba się komisji zapytać.
0: No właśnie.
1: Cholera, ale oni nic nie mówią, tylko kurczę kiwają głową.
0: Tak jak robota.
1: Mamy?
0: Nie ruszają się. Dobrze, proszę Państwa, my działamy. Wy zostajecie z nami, nie wyłączajcie apki Rock Radia.

0: pracę.
1: Wczoraj ruszył remont chodnika na ulicy Michalinki. Pracę podzielono na etapy, a przez cały czas przejazd możliwy jest tylko w stronę Patriotów. Drogowcy wymieniają stare betonowe płyty na nowy chodnik, dlatego warto wcześniej zaplanować sobie dojazd i zachować ostrożność w rejonie robót, a te mają planowo potrwać do 7 czerwca.

0: Sułtani swingu, proszę państwa. Dire Straits, zagranie od początku do końca z jedną z najlepszych solówek gitarowych ever w historii. Dobrze, ale dosyć tego. Za 5:08, proszę bardzo, Messenger, halo, prosimy, w jakiej sprawie?
1: Cześć panowie, tu Tomek Motorniczy z Krakowa dla kolegi ósmoklasisty.
2: O, no.
1: Chłopie, nie stresuj się, przyjdź do domu, oglądnij sobie kultową polską komedię Chłopaki nie płaczą i odpowiedz sobie na zasadniczo ważne pytanie. Co chcesz w życiu robić? I rób to najlepiej. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, helie, będzie dobrze.
0: Helie. I potem zacznij to robić po prostu. Tak jest.
2: Proszę, jakie wsparcie naszego ósmoklasisty.
0: Jestem królem kibli. Dobrze, CDS-ów, tak to było. Ja próbuję sobie przypomnieć film. Pozdrawiamy Tomeczka, kłaniamy się nisko panu Motorniczemu. Nie było aż tak kolorowe. Pozdrawiamy wszystkich ósmoklasistów. Dzisiaj matematyka.
2: Tak.
0: Królowa nauk. Ira, mój dom, prokuratium. Za 4:08.
2: Na szczęście jestem republikaninem.

0: jesteście gotowi na walce?
1: Tak, szef!
2: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie Rock Radia.
3: Ósma, proszę Państwa, dojechaliśmy. Za chwilę Rebus Jebus. Bawimy się z naszą zagadką dźwiękową. Do wygrania satysfakcja. Nim zabawa, tradycyjnie zapraszamy punktualnie o 8 na news.
4: Śledczy na tropie Zbigniewa Ziobry chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa. Skończył się rozejm, wróciły rosyjskie ataki, za chwilę doniesienia z Ukrainy. Będzie też kontrola pałacu w Wilanowie po festiwalu Techno.
2: Rock Radia.
4: Marcin Krzemiński. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do USA. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
5: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
4: Według prokuratury Ziobro między innymi kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym jako minister sprawiedliwości w rządzie PiS. Chodzi łącznie o 26 przestępstw. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, które domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, przypomnę, wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolice kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania. Zabytkowa architektura nie ucierpiała. Mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałacu w warszawskim Wilanowie. To po weekendowym festiwalu Techno, który przyciągnął tysiące uczestników. Kontrola wykazała, że po imprezie naprawy w kilku miejscach wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, ale było to przewidziane jeszcze przed festiwalem, tłumaczy ministra kultury Marta Cienkowska.
6: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy i to ma się wydarzyć w trybie natychmiastowym.
4: Muzeum Pałacu w Wilanowie w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. 22 filmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego czy Bitter Christmas Pedro Almodovara. Festiwal potrwa do 23 maja.

0: Rock Radio. Rock Radio w drodze.
1: Poranny szczyt w Warszawie mamy w pełni, więc przydaje się cierpliwość. Zmieniacie pasy dość często, dlatego dobrze zachować większy odstęp i nie reagować nerwowo. Uwaga też na motocyklistów, którzy korzystają z każdej okazji, żeby sprawnie przejechać między autami. Kilka sekund spokoju daje zwykle lepszy efekt niż gwałtowne manewry szerokości.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. Tylko 13 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle mają maksymalnie pokazać dzisiaj termometry w Warszawie. Na niebie będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i możliwe są przelotne opady deszczu, które będą nam towarzyszyły do końca dnia. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro szykuje się podobna pogoda, wciąż możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a sucho i cieplej ma się zrobić od czwartku.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Ráne. Co podarlím, to podarlím.
1: Taká říká, tak je. 14.8. Rebus jebus. V Rock Radiu
2: Rebus jebus. Niech ciach za głośno.
0: Dobrze, że robiłeś to na dżinglu i ludzie nie słyszeli, jak na początku ci nie szło.
1: Nie, właśnie nie to, żeby nie szło. Nie chciałem za bardzo, wiesz, dać do pieca.
0: Aha, aha, to przepraszam.
1: Dobrze,
0: państwa.
1: Proszę państwa, zostawmy gwizdy, tańce i hulańce. Przejdźmy do rebusa jebusa. To jest zagadka dźwiękowa, za której rozwikłanie można wygrać satysfakcję. Trzeba odgadać tylko, jakie hasło ukryliśmy. Trwa najdłuższa seria, proszę państwa, Złota Passa powstania Rock Radia. Powiem już teraz, że chodzi dalej o kultowych bohaterów, więc to nie będzie zaskoczenie. Więc za chwilę usłyszycie tę zagadkę dwukrotnie. Następnie, proszę państwa, albo dzwonicie 2244-066, albo nagrywacie głosówki na Messengerze. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
1: kultowi bohaterowie.
0: No właśnie.
1: A oto Rebus Jebus.
4: Captain, my captain.
1: Dwie dwójki, cztery, czwórki, zero, 66 albo głosówki na Messengerze.
0: Dzisiaj krótko.
1: O jakiego kultowego bohatera chodzi? Posłuchajcie raz jeszcze uważnie.
4: Captain, my captain.
1: No to do dzieła. Dwie dwójki, cztery, czwórki, 066 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze sygnały, na was czeka satysfakcja. A u nas niezmiennie klasyka rocka Deep Purple, Black Knight, 15 po 8.

Crazy Train i Ozzy Osbourne. Wsiadać, drzwi zamykać, pociąg do klasyki rocka gna. 23 po 8. Za chwilę rozwiązanie naszej zagadki Rebus Jebus. Będzie wręczona satysfakcja, a po drodze po polsku Tiltu i zagra jeszcze dla was Iron Maiden.

0: Hell yeah.
1: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
2: Powstanie. Rock Radia.

0: Can I play with madness? Pyta przekornie grupa Iron Maiden za 26.9.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: No, przystępujemy do rozwiązania naszej zagadki dźwiękowej. Najpierw ją przypomnijmy. Cały czas trwa najdłuższa seria w historii Rebusa jebusa, czyli kultowi bohaterowie. To jest Rebus.
3: Captain, my captain.
0: A teraz sprawdzamy odpowiedzi. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Halo, prosimy.
4: Cześć, tu Marcin.
5: Cześć.
4: Chodzi oczywiście o Tarzana, pewnie granego przez Christophera Lamberta. Kultowy film. Pozdrawiam serdecznie.
5: Ajajajajajaj.
0: Ciekawe. Ciekawe.
5: No nie. Aczkolwiek faktycznie kultowy film.
0: Tak, Christopher Lambert, świetny aktor. Ale to nie jest nasza odpowiedź. Kto zna prawidłową? Halo?
6: Cześć, pozdrawiam okolice Wrocławia. Po przeprowadzonym śledztwie wychodzi mi, że bohaterem dzisiejszego Rebusa i Jebusa jest kapitan Sowa na dropie. Nie mylić z kapitanem Żbikiem. To co, udało się? Hell yeah.
5: Hell yeah.
0: Udało się, jasne,
5: no,
0: że
5: oczywiście,
0: tak. Kapitan Sowa.
5: Tak jest.
0: Kultowa polska postać.
5: Z panem Wiesławem Goasem.
0: No i nie grał go Christopher Lambert, tak, niestety.
5: Nawet nie są podobni.
0: A szkoda. Dobrze, to jeszcze ten telefon dla pewności, że to chodzi o kapitana Sowę.
7: Ahoj, kamraty z Rock Radia, servus. Mam pomysł na odpowiedź co do Rebusa jebusa dzisiejszego.
5: Proszę.
7: Myślę, że to jest kapitan Sowa na tropie kolejnych różnych zagadek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejcie się dobrze i jedziemy dalej. Jademy durś. Hell yeah! Hell yeah!
0: Hell yeah!
5: Jezu, kamracie, hell yeah.
0: Pozdrawiamy kapitan Sowa!
5: Tak jest! Oczywiście!
0: Kapitan Sowa w rolach głównych Wiesiogoła z Polski, Christopher Lambert. Pozdrawiamy serdecznie. Każdy, kto wiedział, że chodzi o kapitana Sowę, wygrywa i satysfakcję. Gratulujemy serdecznie. Rebus jebus wróci jutro po 8:00. Zobaczycie, że teraz będzie dużo ładniej, a ja się zamykam, bo tu się rozpędza wywoływacz uśmiechu rokowy Oasis Wonderwall za 23.9.

Kyrie, Mr. w Rock Radio za 15:09, a my gnamy dalej przed 9:00 i The Cars, i The Doors, proszę Państwa. I D, i D, i C, i D. Także łączy nas klasyka rocka.

0: drodze.
1: Na stołecznych drogach jest coraz więcej samochodów, dlatego warto dziś uzbroić się w odrobinę cierpliwości. W porannym pośpiechu łatwo o gwałtowne hamowanie, szczególnie kiedy ktoś w ostatniej chwili przypomni sobie o zjeździe albo skręcie. Dobrze też zostawić trochę miejsca autobusom i tramwajom. Szerokiej drogi i dobrego dnia.

0: Moon Rising. Grupa Creedence Clearwater Revival. Proszę Państwa, u nas nie ma żadnego Bad Moon. Kończymy elegancko. Kajto Ruszczyk, pan od Guziczku.
1: To jestem ja, bardzo Państwu dziękuję. A ten pan, co się tu odzywa i kręci to co? W domu różnymi rzeczami. Tak, to jest Jan Bajor Bajorek. Dzień dobry.
0: Ja mam dwie lewe ręce i nieźle nimi kręcę, a w studiu Kuba Kaleta, który sam mówił sobie, że jest, prawda, rasowym. A zresztą...
1: Kochany.
0: No, a propos kręcenia. A,
1: kręcicielem, tak?
0: Tak. Mm-hmm. No, tak zwany Jeep, prawda? Tylko ręczny. Dobra, przejdźmy, proszę Państwa, do
1: śmigło,
0: tego...
1: No.
0: Tak, holenderskie było. No, a próbowałeś najlepszy. Jakiegoś bułgarskiego siodła?
1: Nie, ale ty...
0: To jest tak samo holenderskie świdło, tylko na cztery ręce.
2: Ja polecam metodę na obcego, cały czas, niezmiennie.
0: A, no to znam. Dobrze, proszę Państwa, ale skupmy się na klasyce rocka, co po dziesiątej?
2: Po dziesiątej w cyklu, uwaga, w imieniu rocka opowiemy o takim zespole, który miał takie logo, którego kształt informował o tym, kto stoi za wszystkim. Wiadomo, kto, prawda? No kto stoi za wszystkim?
0: Kot Paślak.
2: O Jezus Maria.
1: Edward Mistrzek.
2: No nie, no naprawdę?
0: Nina Terentiew?
1: Pan Bóg.
0: Żydzi.
2: No tak. Ojej. No, ale naprawdę aż tyle czasu wam to przecież.
0: Przepraszam, no. Nie, zawsze uważam, że kot Paślak stoi za wszystkim, no ale to...
1: Nie, no, ja z kolei Edward Mistrzek, no warto próbować.
0: Tak, cały czas oglądałem Brygadę RR. A po 12?
2: A po 12, no, będą ważne rzeczy, bo po pierwsze dowiemy się, co się stało pod Kaliszem.
0: Okej.
2: No, a po drugie, uwaga, Ola będzie mówić po niemiecku, Ola Konopka.
1: O, no, to jest
0: naprawdę?
2: Tak.
0: Jezus Maria. To jest na mojej bucket list w ogóle.
2: No to
0: o
2: proszę słuchać. No po 12, no jak zwykle. No,
0: no dobra, to ustawiam.
1: A będzie coś na social media też?
2: No,
1: wiesz, że jak po niemiecku...
2: Jeszcze tego to... nie uzgadnialiśmy.
0: Okay. Dobra, Kuba Kaleta...
2: Za paywallem będzie.
0: Kaleta przyjmuje stery. Danke Firales, I hope so. W takim razie słuchajcie, a my wrócimy jutro o 6.
1: Ja.
0: Danke schön, tschüss, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen, tschüss.
0: Danke, ja.
1: Ja.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na rozgrzewkę zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Dżemu, ale wcześniej newsy.
2: Szybszy termin za pieniądze, szpitale wprowadzają płatność za badania. Program ceny paliw niżej dłużej, nie wyklucza tego minister energii. Powiemy też o kolejnej rywalce Igi Świątek w Rzymie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Niektóre szpitale w Polsce wprowadzają odpłatne, komercyjne badania, takie jak rezonans, gastroskopia czy tomografia komputerowa. To odpowiedź na narzucone przez NFZ od kwietnia ograniczenia w dostępie do badań. Jeśli szpital przekroczy kontrakt, za nadwykonanie dostanie tylko połowę stawki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Placówki nie chcą się zadłużać, stąd ogłoszenia o możliwości szybkich terminów, tyle tylko, że za pieniądze. Ceny badań różne, na przykład w szpitalu powiatowym w Lubartowie za gastroskopię z biopsją zapłacimy 500 zł, a za kolonoskopię 800. Inne placówki też się nad tym zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
4: Z tyłu głowy mam cały czas świadomość tego, że jako dyrektor jednostki również muszę dbać o finanse.
3: W szpitalu wojewódzkim w Lublinie dyrektor Piotr Matej nie wyobraża sobie odpłatności za badania, choć przyznaje, że kontrakty również u niego w szpitalu też się zaraz skończą.
5: Nie pozwolę sobie, by pacjent był zakładnikiem takich czy innych rozwiązań systemowych.
3: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach badań z NFZ-u i oferują badania prywatnie w ramach rat 0%.
2: Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację na rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł, a olej napędowy 6,93. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojców. Takie regulacje zawiera natomiast projekt poselski. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka grała jak za starych dobrych czasów i rozbiła rywalkę w 1,5 godziny. Mateusz Stanicki.
6: Turniej w Rzymie dla naszej zawodniczki jest bardzo szczęśliwy. Wygrywała tu 3-krotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Obie doskonale się znają, bo rywalizowały ze sobą już kilkanaście razy, ale ostatnie 2 mecze w Bad Homburg przed rokiem i w US Open w 2024 roku górą była Amerykanka.
2: Jutrzejszy pojedynek zaplanowano na 11:00. Dziś zaczyna się Wielkie Święto Kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
7: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znane na całym świecie.
2: No, Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy.
0: Newsy Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Dzisiaj metro linii M1 jeździ tylko między Młocinami a stacją Stokłosy. Wyłączenie części trasy jest związane z pracami przy rozbudowie stacji Kabaty. Wszystko wróci do normy jutro rano. Wczoraj za to mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałacu w Wilanowie. To po weekendowym festiwalu techno. Okazało się, że po imprezie naprawy wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, mówi Marta Cienkowska, minister kultury.
9: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy.
8: Muzeum Pałacu w Wilanowie zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. I jeszcze ciekawostka. Trwa akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Projekt promuje gotowanie w duchu Zero Waste. Na miejskich targowiskach prowadzone są pokazy kulinarne i warsztaty, gdzie można poznać sposoby planowania zakupów tak, by nie marnować żywności. Za godzinę powiem za to więcej o zmianach w kursowaniu tramwajów na Pradze Południe.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
8: Trochę słońca, sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu do końca dnia. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w stolicy. Na termometrach zobaczymy około 13 stopni, taka też będzie ta maksymalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływało na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, wciąż możemy spodziewać się deszczu. Natomiast pogodniej ma się zrobić w czwartek.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć Kuba. O czym dziś porozmawiamy w cyklu W mgnieniu roka? Po to tu jestem, abyś mnie oświecił.
0: No właśnie, i to są nieprzypadkowe słowa, dlatego że dzisiaj przekonamy się, kto tak naprawdę rządzi światem.
1: No, no. Ciekawe.
0: Możemy podać pierwszą literę.
1: O, to podaj.
0: Ży. No chodzi o Rzymian oczywiście, prawda?
1: Ży.
0: No.
1: No, mam pewien
0: Rzymian, no Rzymianie, tak. No.
1: Dobrze, więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka.
0: W Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasy.

0: ci to wiedzą, jak do tego pieca dołożyć klasę karaoke od Poison w Rock Radiu. Za 26 minut musiałem szybkich obliczeń w głowie dokonać. Będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu i dzisiaj zabiera nas on do drugiej połowy lat 60.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1967. To właśnie w tym roku. Uwaga, no właśnie takie mam skojarzenia po prostu, o, luźne, młodzieżowe. Ale teraz proszę o zachowanie powagi, bo to będą poważne, smutne wiadomości. Bo w tym roku właśnie, w 1967, premier Australii Harold Holt topi się w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach podczas kąpieli w morzu w stanie Wiktorii. No, mam nadzieję, że jest ci teraz głupio, że tutaj takie żarty robisz. Do kin trafiają filmy Sami swoi, Żyje się tylko dwa razy, Parszywa dwunastka i Absolwent, a w Colorado Springs hokejowa reprezentacja ZSRR odnosi najwyższe zwycięstwo w swojej historii, pokonując Włochy 28-2.
2: Za to dokładnie 59 lat temu, czyli 12 maja 67 roku, wychodzi płyta zespołu The Jimi Hendrix Experience pod tytułem Are You Experienced? Jest to debiutancki album tego zespołu.
0: To jest płyta utrzymana w konwencji rocka psychodelicznego, hard rocka i bluesa.
2: I uznawana jest za jedną z najważniejszych, najlepszych albumów wszechczasów.
0: A to dlatego, że ta płyta zmieniła kierunek rozwoju muzyki rockowej, zarówno pod względem pisania piosenek i sposobu gry na gitarze.
2: No,
0: no i znalazły się na niej trzy wielkie hity, legendarne numery.
2: Hey Joe, Foxy Lady i Purple Haze.

0: Tak i nie. Dlatego, że wszystko zależy od tego, na której wersji. Bo jak to w przypadku płyt wydawanych w latach 60. bywa, no to ten album ukazał się w dwóch wersjach.
1: W amerykańskiej i w angielskiej.
0: No, angielsko-europejskiej takiej, bo jeszcze wtedy nie było Brexitu. I ta amerykańska wersja płyty Are You Experienced ukazała się 3 miesiące później. I tylko na tej amerykańskiej znalazły się 2 z tych 3 wielkich hitów, czyli Purple Haze i Hey Joe.
1: Bez Foxy Lady.
0: Bez Foxy Lady. I proszę sobie wyobrazić, że przez 30 lat od momentu wydania płyty Are You Experienced, ten album w kolejnych edycjach miał aż 6 różnych tracklist, czyli aż 6 różnych zestawów piosenek. No straszny bajzel. I dopiero w 1997 roku na wydaniu kompaktowym znalazły się numery z obu wersji i te kawałki, które wyszły w Wielkiej Brytanii tylko na singlach. Czyli dopiero wtedy na jednej płycie znalazły się wszystkie 3 hity. I jest jeszcze bardzo ważna kwestia, o której musimy Państwu powiedzieć. Co Ci, Ola, przypomina logotyp na okładce płyty Are You Experienced?
1: No słuchaj, to są słowa ułożone w coś.
0: W kształt menory, czyli w kształt po prostu żydowskiego świecznika. No, czy to oznacza, że rządzą nami Illuminati? Że to jest nowy porządek świata?
1: Tak.
0: Tak.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Krótko i konkretniej, tak to właśnie robią Państwo z Blondie. W Rock Radiu za 17 minut będzie 11, a my oczywiście przy wtorku nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka i już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który można znaleźć na kultowym drugim studyjnym albumie Perfektu, czyli na płycie Unu, czyli przeniesiemy się do początku lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

ten pan wie, jak taką piękną solówkę skomponować i nawet zagrać. Klasy karaoke od Garego Moora. W newsach o 11 wrócimy do afery z krzyżem w koszu na śmieci, a po 11 posłuchamy sobie takiego numeru, który świetnie sprawdza się za kółkiem i to będzie kultowy kawałek z końcówki lat 60. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 posłuchamy kultowego numeru Steppenwolf, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Kryptowaluty, kolejne podejście, za chwilę o Sejmie. Potem, czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii? Najpierw jednak kolejne rozstrzygnięcie w sprawie krzyża w koszu.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza krzyża, który okazał się zabawką. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. To kolejne korzystne dla niej rozstrzygnięcie. Paweł Radzewicz.
3: Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
4: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
3: która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
4: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
3: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
2: Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 4 województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się także nowy projekt PiS-u, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
5: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
2: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa. Prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Jak wynika z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu, ponad 42% ankietowanych twierdzi, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. Przeciwnego zdania jest 36% respondentów. Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków. Z tą tezą nie zgodziło się ponad 46% ankietowanych. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski, a wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej Mateusz Stanicki.
6: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grają też 3 inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
2: Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Do niedzieli tramwaje na Pradze Południe będą jeździły skróconą trasą. Powodem są prace prowadzone na pętli Gocławek i części torowiska, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
8: Na pętli Gocławek wymieniamy 4 zwrotnice. Oprócz tego wymienimy szyny na przystanku kwatery głównej.
7: Tramwaje linii 3, 6 i 9 dojadą tylko do Wiatracznej, a linia 22 będzie kursowała na trasie Banacha-Aleja Zieleniecka. Miasto powraca z akcją Stop Bez Grołom, która ma ograniczyć problem pseudograffiti na budynkach, a te regularnie pojawiają się na Placu Zbawiciela czy Saskiej Kępie. Często niszczone są świeżo odnowione elewacje. Tylko w tym roku ratusz przeznaczył 23 miliony złotych na remonty i usuwanie takich zniszczeń. Na koniec jeszcze mazowiecka policja podsumowała ostatnią tygodniową akcję na drogach. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 1000 pojazdów, wystawiono prawie 900 mandatów i skierowano 42 wnioski o ukaranie do sądu. Zatrzymano także 19 praw jazdy. A za godzinę wspomnę o protestach mieszkańców związanych z trasą A50.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Do końca dnia we Warszawie podobno możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na niebie będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur, a temperatura nie przekroczy 13 stopni w dzień. Wiatr jest nieco silniejszy i on nam może dzisiaj troszeczkę dokuczać. Niskie jest również ciśnienie, co będzie wpływało na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda. Wciąż możemy spodziewać się deszczu i 13 stopni w dzień.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka.

0: Powiem wam, że ten numer sprawdza się lepiej niż mocna kawa, jeśli chodzi o dodawanie energii na resztę dnia. To Chumba Wamba w Rock Radio, a jeżeli chcecie właśnie z tym kawałkiem wejść w weekend, no to jest taka możliwość, dlatego że to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka, jubileuszowe 200. wydanie klasycznej dziesiątki już w piątek i na rockradio.pl możecie zagłosować na jedną z wielu propozycji, między innymi właśnie na ten numer. A to nie koniec ważnych informacji, bo drugą ważną informacją jest to, że po 15 jak zwykle wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia. Dzisiaj, poza tym zaszczytnym tytułem, gramy o koc i kubek termiczny Rock Radia. Co zrobić, żeby zdobyć tę fantę oraz ten tytuł? No należy nam podesłać za pomocą na przykład głosówki na Messengerze albo za pomocą nagrania na naszej sekretarce telefonicznej historii, która nas zaskoczy, wyrwie z kapci, wzruszy, no wywoła u nas jakieś skrajne emocje. Ja teraz zaglądam do naszej skrzynki z anegdotkami, w której to czai się taka oto historia od Adama.
1: Przed ponad 30, prawie 40 laty, gdy byłem maszynistą na ówczesnym PKP, zapisałem się w annałach PKP jako jedyny maszynista, który wykoleił lokomotywę na postoju. Otóż prowadziłem świetną radziecką lokomotywę ST-44, która nosi ksywę Gagarin, i cechą jej było to, że miała strasznie duże wibracje. No i pojechałem na stację, wysłany przez dyspozytora w oczekiwaniu na wagony samowyładowcze z tłuczniem do podbitki torów. W pewnym momencie poczułem jakby lekkie uderzenie. Myślałem, że to wagony dojechały, ale gdy wyszedłem, zobaczyłem, że lokomotywa jest lekko przechylona. I po dokładniejszym przyjrzeniu się okazało się, że cała prawa strona jest poza torem i zaryta w tłuczniu. No, co się stało? Otóż wibracje lokomotywy były tak duże, a tor tak stary, że wszystkie śruby mocowania wylazły z podkładów. No i lokomotywa w ten sposób została uziemiona na dobrych parę godzin.
0: No i tutaj przyczyna tego całego zamieszania jest znana.
2: Szyny były złe, a podwozie też było złe.
0: No tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Jeżeli chcecie zostać rock'n'rollowcem dnia, to przedzwońcie do nas pod 224-0066 albo podeślijcie głosówkę na Messengerze, a dzisiaj do zgarnięcia, poza oczywiście tytułem rock'n'rollowca dnia, również koc i kubek termiczny Rock Radia. A już teraz zapinamy pasy i słuchamy, no, prawdziwej petardy od The Knack w Rock Radiu.

Pogoda się zmienia, ciśnienie szaleje, ludzie bywają przemęczeni z tego powodu, a my absolutnie sobie nic z tego nie robimy i gramy taką właśnie energetyczną klasykę rocka, to oczywiście AC/DC. W Rock Radio jest już prawie 11:30, a ja spieszę z informacjami, że wieczorem w naszym studiu pojawi się niezły gość Rock Radia, bo zawsze po 22:00 w Rock Radiu nieźli goście się pojawiają, po prostu. No i dzisiaj tym niezłym gościem będzie Katarzyna Gołda, była oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która w marcu wydała swoją debiutancką powieść pod tytułem Złoty Spadochron. I w związku z tym wieczorem Kasia opowie po pierwsze, dlaczego nie będzie życzyć swoim czytelnikom miłego dzionka i smacznej kawusi. Po drugie, czy pisarzowi wypada recenzować książki kolegów po piórze. I po trzecie, kiedy możemy się spodziewać kontynuacji Złotego Spadochronu. I jest też po czwarte, piąte i szóste, ale oczywiście te kolejne punkty będziemy odhaczali już po godzinie 22:00 na naszej antenie. Pierwszy zwiastun tej wieczornej rozmowy już jest w relacji na naszym Facebooku. Kolejne pojawią się na Facebooku, na Instagramie i na naszej antenie, ale oczywiście zanim do tego dojdzie, to mamy jeszcze naprawdę sporo klasyki rocka do przesłuchania już teraz. No, numer, który mnie zawsze kojarzy się z dzieciństwem. Klasyka rocka od The Rolling Stones w Rock Radio.

Numer, który ma w sobie coś hipnotyzującego, to klasyka rocka od Bajmu w Rock Radiu. Za 22 minuty będzie południe, a że nigdy nie ma zbyt wiele klasyki rocka z lat 80., to już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który nagrał Mitch Ure z zespołu Ultravox, ale do którego rękę, a w zasadzie to dwie ręce, bo tu chodzi o partię basu, dołożył Mark Knight z grupy Level 42. Już za chwilę Mitch Ure, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Proszę bardzo, porcja wspomnień prosto z lat 90. to klasyka rocka od Aerosmith i to jest również jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki. Głosujemy na ten numer na rockradio.pl, a kolejne notowanie w piątek po 18. Tymczasem w newsach o 12 sprawdzimy, gdzie i dlaczego będzie zakaz podlewania ogrodów, a po 12 posłuchamy sobie numeru, który kipi energią, no i pochodzi przy okazji z drugiej połowy lat 80. w rock

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch na drugą połowę wtorku wleci petarda od In Excess. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Nie będzie likwidacji CBA, a ma być próba przebudowy biura. Zakazy podlewania ogrodów. Samorządy szykują się na suche lato. Schronu w miejscu parkingu i strzelnicy. Kreatywnie wyglądają plany budowy wielu nowych obiektów.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
3: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji.
2: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
2: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA, ale dyskusja wciąż się toczy. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że celem nowej ustawy ma być utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Rozwiązań na walkę z suszą szukają polskie samorządy. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczeniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzenie zakazów podlewania ogrodów w skali kraju. To już norma. Więcej na ten temat Cezar Jaszczyk.
1: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
5: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
1: Mówił burmistrz Brywinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chce zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
5: Mieszkańcy nie szanują tej wody. Jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
1: Susza daje o sobie znać także w mazowieckim Klębowie, mówi wójt gminy Rafał Matiak.
6: W tym roku ze względu na suszę i pewnie masowe podlewanie trawników, problem braku wody, szczególnie w weekendy, pojawił się praktycznie 2 miesiące wcześniej.
1: A takich gmin są w Polsce tysiące.
2: Z powodu suszy w ostatnich dniach mieszkańcy mazowieckiego Półtuska nie mieli wody w kranach. Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Władze partii zrobiły to na wniosek jej przewodniczącego, premiera Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki i dokumentacji medycznej poza standardową procedurą. W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron. Na Mazowszu samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
7: Myślenie w kategoriach użyteczności tych miejsc, dlatego parkingi, dlatego budowy bardzo często pod boiskami, albo już istniejącymi, albo tymi planowanymi halami.
2: Najwcześniej, bo jeszcze w tym roku będą przeprowadzone prace remontowe starych obiektów i dostosowywanie na przykład istniejących piwnic do miejsc chronienia.
0: Newsy Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mieszkańcy gmin pod Warszawą protestują przeciwko planowanym wariantom trasy A50. Nie chcą, by obwodnica przebiegała przez ich działki i tereny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Domagają się wyboru wariantów omijających gminy powiatu Piaseczyńskiego. Wracamy do stolicy. Przed szpitalem przy ulicy Karowej odsłonięto pomnik Stanisławy Leszczyńskiej, nazywanej położną z Auschwitz. W obozie odebrała ona ponad 3000 porodów i stała się symbolem odwagi oraz empatii. Pomnik stanął tam, gdzie przed wojną zdobywała ona swoje wykształcenie. Jeszcze jedna informacja. W tym roku 40 lat obchodzi polska branża gier komputerowych. Z okazji okrągłej rocznicy otwarto wystawę w galerii Okno na Kulturę przy krakowskim Przedmieściu. To hołd dla twórców dawnych i obecnych, ale to dopiero początek, mówi Wojciech Truszy z Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
9: 8 komputerów, tak, gier mamy kilkanaście, będziemy je rotacyjnie zmieniali, natomiast poza tym, że można przyjść, pograć, zobaczyć sobie te artefakty, to będzie można się co czwartek spotkać z twórcami gier i to będzie dosyć intensywne, jeżeli chodzi o te 2 miesiące tutaj.
8: Wystawa będzie otwarta do 30 czerwca.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
8: W Warszawie powinno dzisiaj padać przelotnie przez cały dzień, a czy tak będzie, to się okaże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 13 stopni. Powinno też pojawić się troszkę słońca, chociaż zachmurzenie będzie spore. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, wciąż możemy spodziewać się deszczu. Natomiast ładniej, słoneczniej i przede wszystkim cieplej zrobi się od czwartku.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: Dzisiaj w cyklu Białe Kruki odpowiemy na bardzo ważne pytanie, bo tak, wiemy dobrze, co się stało pod Legnicą.
1: Tak.
0: Ale być może nie wszyscy wiedzą, co się stało pod Kaliszem.
1: No. No, jestem ciekawa.
0: No, to będzie historia godna tego odcinka na pewno.
1: Okej.
0: No.
1: No to troszeczkę zajawiłeś, czy coś jeszcze powiesz?
0: Ta historia nas nauczyła tego, że czasem lepiej zostać w hotelu.
1: A, okej.
0: No. Czy liczyłaś na jakieś śmieszniejsze rzeczy?
1: Nie, to nie jest śmieszne, o czym my dziś rozmawiamy. Nie.
0: Problem w tym, że to nie jest
1: Państwo
0: śmieszne, proszę Państwa.
1: Usłyszycie więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: Inuszka sama chodzi, klasyka rocka od Roberta Palmera w Rock Radio. Za 29 minut będzie 13, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o utworze Am Abend Mancher Tage i jest to utwór zespołu Lift zaproponowany przez Sławomira w wiadomości na Instagramie. Zespół Lift to, jak słyszymy, niemiecki zespół pochodzący z Drezna, grający od 73 roku, a grający muzykę art rockową i jazz rockową.
0: Muzycy mają na swoim koncie 4 płyty studyjne. Ostatnia z nich ukazała się w 1987 roku. No i do tego mają też mnóstwo koncertówek i kompilacji wydawanych regularnie do dzisiaj. Opowiedzmy typowo o tym utworze.
2: Jakim?
0: Ola, to ja bardzo lubię brzmienie języka niemieckiego. Jako dziecko oglądałem program Pro Sieben, ale niestety nie znam języka niemieckiego.
2: Dobra, wszyscy wiemy, o jaki utwór tak chodzi, tak? Kto jest autorem tekstu?
0: Joachim Krause, który napisał swego czasu bardzo dużo przebojów śpiewanych przez wykonawców pochodzących z NRD.
2: O, to no, on jest takim naszym Jackiem Cyganem.
0: Otóż to, no.
2: Okej, dobra.
0: Natomiast, co ciekawe, tekst do tej piosenki, którą omawiamy dzisiaj, był ostatnim tekstem do numeru rockowego, jaki napisał. Mhm. Później po prostu już żadnego nie stworzył.
2: Am Abend Mancher Tage, to znaczy w niektóre wieczory.
0: I ten utwór upamiętnia tragiczny wypadek drogowy, do którego doszło w 1978 roku pod Kaliszem, a zginęło w nim 2 członków zespołu Lift, czyli basista Gerhard Zachar oraz drugi basista Henry Pacholski. Natomiast klawiszowiec Michael Heubach został poważnie ranny w tym wypadku. Zaczęło się w ogóle od tego, że w listopadzie muzycy zespołu Lift przyjechali do naszego kraju, zagrali taką krótką trasę koncertową i podczas tej trasy koncertowej Henry Pacholski, którego nazwisko oczywiście jest nieprzypadkowe, wykonywał też piosenki w naszym języku i co ciekawe nawet zachowało się gdzieś tam nagranie jednego z tych koncertów, które zostało wyemitowane przez młodzieżową stację radiową, no po polsku DT64, po niemiecku nie wiem jak to będzie.
2: Te Firun Zechcyś.
0: Pięknie, bardzo lubię, Ola, jak mówisz po niemiecku. I teraz tak, 15 listopada muzycy Lift zagrali w Rzeszowie ostatni koncert i mieli początkowo spędzić noc w hotelu. Natomiast postanowili wrócić prosto do domu, do Berlina. No i w trakcie jazdy Wartburg, którym podróżowali, zderzył się z ciężarówką na zakręcie. No i w efekcie tej tragedii zespół tak naprawdę przez kilka miesięcy nie funkcjonował, ale jakoś tam się panowie pozbierali. Powstała piosenka, o której dzisiaj opowiadaliśmy i trafiła ona ostatecznie na ich 3. przedostatnią płytę, zatytułowaną Spiegelbild.
1: Białe kruki klasyki rocka

Proszę bardzo, tak zwany łódzki import, koma w Rock Radio. Za 19 minut będzie 13, a jeżeli jesteście spragnieni i spragnione gitarowych solówek w najlepszym wydaniu, to doskonale się składa, dlatego że już za chwilę będzie bardzo nastrojowy kawałek Erika Claptona, więc proszę nigdzie nie odchodzić i nie wyłączać aplikacji Rock Radio.

0: Proszę bardzo, i znowu się poczułem jak w zerówce. Klasyka rocka od Ugly Kid Joe. W newsach o 13 sprawdzimy, gdzie jeszcze dzisiaj powieje i zagrzmi, a po 13 posłuchamy sobie no legendarnego rockowego hitu lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio.
1: Przystanek Klasyka Rocka.
2: Tu Kuba Kaleta. Po 13 zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Europe, a teraz porcja świeżych newsów.
3: Burze i wiatr, ostrzeżenia pogodowe obowiązują na wschodzie kraju. Ósmoklasiści już po dwóch egzaminach, jutro ostatni, według wielu najłatwiejszy. Pielęgniarku, być to znów ma brzmieć dumnie, młodzi wracają do zawodu.
0: Newsy Rock Radia.
3: Agnieszka Trojanowska, WIS. Silny wiatr i burze we wschodniej Polsce przed pogodą w tym regionie, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali nadal obowiązują w czterech województwach. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że egzamin przebiegł spokojnie. Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich egzamin z języka obcego. Uczniowie w przeważającej większości wybierają język angielski.
4: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
5: Angielski raczej też najłatwiej pójdzie, odbijają nam procenty.
3: Ostatni egzamin ósmoklasiści napiszą jutro, tak jak i pozostałe, od godziny 9. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi obecnie 55 lat, a co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
6: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota, i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
3: Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nadal jest jednak duża. Rocznie studia kończy około 6000 osób, podczas gdy na emeryturę może odchodzić nawet do 10000 pracowników rocznie. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek samego szefa, czyli Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna, który bez kolejki i dokumentacji medycznej został zoperowany poza standardową procedurą. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Po publikacji Wirtualnej Polski senator Lenz oświadczył, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień. Ale kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. Ponad 130 tysięcy złotych.
8: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, odpowiedzialność polityczna.
7: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna niż wykluczenie Tomasza Lenca.
3: Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Założeniem projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też stworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
9: Ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
3: System w różnych lokalizacjach miałby mieć różną formę, od metra po kolei naziemną. Na razie nie wskazano konkretnych miast. Pogoda dziś deszczowa i pochmurna, pada szczególnie na północy, w centrum i na wschodzie. Alerty obowiązują we wschodniej połowie Polski. Burze mogą pojawić się na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie do 20.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

Czy na tym głosie wzorował się Piotr Kupicha z zespołu Phil? Nie mam pojęcia, tak mi się skojarzyło. To oczywiście klasyka rocka od Creed w Rock Radio. 20 minut po 13, a jeżeli potrzebujecie do pełni szczęścia klasyki rocka prosto z lat 80., to już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który zaczyna się od bardzo charakterystycznej i bardzo przyjemnej, umówmy się, partii werbli. Już za chwilę R.E.M., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Bardzo miły jest to numer mojemu sercu i duszy i tak dalej. Oczywiście klasyka rocka od YouTube w Rock Radio. Za 28 minut będzie 14. Tutaj musiałem szybko to obliczyć, to nie jest takie proste. Moi drodzy i moje drogie, my oczywiście w Rock Radio słuchamy sobie w najlepsze klasyki rocka, ale nie tylko. Dlatego, że podpowiadamy wam, jak spędzić czas wolny, nie tylko w weekend, ale również w środku tygodnia. I jeżeli chcielibyście sobie jutro zrobić taką właśnie przerwę od szarej codzienności, to warto zajrzeć do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie. A to dlatego, że będziecie mogli tam wziąć udział albo jako widownia, albo jako występujący w open micu. Open mic to jest taka impreza, na której występują komicy i to mogą być, i to często są nawet komicy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze stand-upem. Wystarczy mieć przygotowane kilka minut materiału. No i przeważnie to jest tak, że na open micach właśnie występują ci młodzi adepci tej komediowej sztuki, ale niewykluczone, że pojawią się również jutro w 103.8 FM jacyś bardziej znani stand-uperzy. Sukcesami już branżowymi. Wiemy na pewno, że imprezę poprowadzi Patryk Trela, znany jako Adam Basior na przykład na scenach i na YouTubach. Start o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie gdzieżby indziej na rockradio.pl. A już teraz słuchamy sobie numeru, który z moich obliczeń wynika, że można go usłyszeć tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Emerson, Lake and Palmer w Rock Radio.

Nóżka chodzi przy takim numerze. Oczywiście Electric Light Orchestra w Rock Radio. Za 18 minut będzie 14. Jeżeli potrzebujecie do pełni szczęścia klasyki polskiego rocka, no to doskonale się składa, bo już za chwilę posłuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru Republiki, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Te klawisze są po prostu nie do pobicia. To klasyka rocka od The Animals. W newsach o 14 sprawdzimy, gdzie po południu zagrzmi, popada i powieje, a gdzie nad ranem chwyci mróz. Tak, tak, bo zima nie powiedziała jeszcze wcale ostatniego słowa, a po 14 posłuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru prosto z pierwszej połowy lat 80. w Rock Radiu.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 posłuchamy bardzo klimatycznego numeru The Police, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Sąd zaskoczył decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Przed burzami, silnym wiatrem i przymrozkami ostrzega IMGW. Polka powalczy dziś o finał Eurowizji.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Dziś po południu alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali dotyczy trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski. W nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Ten alert od północy do godziny 7 rano. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki. Jutro trzeci, ostatni z języka obcego, a w przerwach między egzaminami snują już plany. Co dalej?
3: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
4: Ja chciałam iść do leśniczej.
5: Jeszcze nie wiem. Pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
2: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie. Zapowiedzieli się na następną środę, 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
6: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera, odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
2: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Autostrady rowerowe. Powodem narastającego konfliktu w Katowicach Velostrady, czyli rowerowej trasy szybkiego ruchu, która ma prowadzić do Sosnowca, chcą mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne, oskarżają miasto o zmianę przebiegu tej trasy pod interesy dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też władzom, że wcześniej nie zabezpieczyły terenów pod budowę, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa odpiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
7: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej velostrady i może spokojnie tamtędy ta velostrada być przeprowadzona.
2: Jak dodaje prezydent Katowic, w mieście powstaje już velostrada w innym miejscu, a miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej, o którą trwa konflikt. Już dziś wieczorem Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Polka wystąpi z numerem 14 jako przedostatnia. Koncert półfinałowy startuje o 21:00.
0: Pogoda.
2: Do końca tygodnia otrzyma się zmienna pogoda z przelotnym deszczem i burzami. Dziś sporo chmur i deszcz i póki co na wschodzie burze i silny wiatr. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dziś od 10 do 14 stopni. Cieplej na wschodzie do 20 na obszarach podgórskich, miejscami nawet tylko 8 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Bardzo lubię ten klawiszowy motyw, oczywiście klasyka rocka od Van Halen w Rock Radiu, 18 minut po godzinie 14, a już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który ma bardzo przyjemną melodię, ale również ma tekst. A tekst opowiada o tym, że no kiedyś to było fajnie, dlatego że byliśmy młodzi i nas ganiało SB, no ale tak czy inaczej walka z systemem PRL-owskim była bardzo przyjemna. O tym wszystkim śpiewa Kazik w numerze, który już za chwilę się pojawi na naszej antenie, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: I to jest numer, przy którym ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu. Klasy karaoke od Talking Heads, a jak już się tak rozruszaliśmy, to warto tę energię wykorzystać pożytecznie, czyli wejść na rockradio.pl i zagłosować na jeden ze swoich ulubionych numerów, dlatego że wielkimi krokami zbliża się jubileuszowe. 200. notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Jest z czego wybierać, dlatego że na rockradio.pl jest 50 propozycji, a wśród tych propozycji są numery m.in. zespołu Hawk, zespołu In Excess, czy też zespołu Janis Joplin. Żartuję, to oczywiście wykonawczyni solowa tak zwana. No i my codziennie od poniedziałku do piątku o tej właśnie godzinie, tak mniej więcej o 14:30, słuchamy tych kolejnych propozycji. Zresztą wy możecie też zgłosić swoje własne typy do klasycznej dziesiątki. Szczegóły również znajdziecie na rockradio.pl. A jak powiedziałem, że my słuchamy tych propozycji do klasycznej dziesiątki, to niech teraz te moje słowa zostaną przekute w czyn. Czyli przed nami klasyka hard rocka od Deep Purple w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: Są takie numery, które się kompletnie nie starzeją i ten do nich zdecydowanie należy. To klasyka rocka od Davida Bowiego w Rock Radio, a jeżeli potrzebujecie na rozruch na przykład, żeby dodać sobie energii, czegoś takiego o większej liczbie tak zwanych BPM-ów, czyli uderzeń na minutę, no to się doskonale składa, dlatego że już za chwilę posłuchamy sobie wielkiego hitu Roberta Palmera z lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

To jest klimat nie do podrobienia. To klasyka rocka od Uriah Heep w Rock Radio. Powoli zbliżamy się do 15. Punktualnie o 15 newsy, a w nich poznamy najnowsze informacje związane z wypadkiem, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Natomiast po 15 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński. Na pewno będzie szukać rock'n'rollowca dnia i na pewno dzisiaj do zgarnięcia będzie koc i kubek termiczny Rock Radia. Co zrobić, żeby stać się właścicielem albo właścicielką takich fantów i tytułu rock'n'rollowca dnia? Należy do nas przedzwonić pod 224-0066 albo podesłać głosówkę na Messengerze i opowiedzieć o czymś, co wyrwie nas z kapci. Posiadacza tytułu rock'n'rollowca dnia poznamy po godzinie 17. Natomiast po 22 będę rozmawiać w programie Niezły Gość Rock Radia z pisarką Katarzyną Gołdą, która również odsłużyła prawie 2 dekady w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, i o tej pisarskiej i o tej właśnie drugiej stronie życiorysu Kasi będziemy rozmawiali po 22. Szczegóły, pierwsze zwiastuny na naszej antenie już niebawem, a już teraz na naszym Instagramie. Ja nazywam się Kuba Kaleta, słyszymy się po pierwsze wieczorem, a po drugie również jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć. Rock Radio.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: No dzień dobry, Turysiak Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 posłuchamy prawdziwej petardy od Alice Coopera, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Prezes Telewizji Republika wezwany do prokuratury, chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Rośnie strach przed niedźwiedziami na Podkarpaciu i są już ważne decyzje.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina i bliscy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale

0: też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu. Zadowolony jest obrońca, kierowcy Dariusz Kawalec.
1: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
0: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność lub zasnął. Na 20 maja został wezwany do prokuratury krajowej prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. To właśnie ta stacja podała, że Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, a polityk został jej komentatorem politycznym. Dziś prokuratura wezwała Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do USA, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
0: Prokuratura krajowa skierowała też do ambasadora USA w Polsce pismo z pytaniem i prośbą o poinformowanie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granice i czy powoływali się na status uchodźcy. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
3: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
0: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
4: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji. Tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
0: Działania mają pomóc m.in. turystyce i zachęcić turystów do wyjazdów w Bieszczady.
5: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji resortu komedii, a chodzi o rozmowę dyskwalifikacyjną. To improwizowana walka o pracę w wykonaniu grupy Niplodram. Usłyszycie zaskakujące pytania, przejdziecie wieloetapowe procesy rekrutacyjne i sprawdzicie się w zadaniach próbnych. To wszystko, by otrzymać wymarzoną pracę z przymrużeniem oka. Początek w czwartek o 19. Przechodzimy do propozycji od Garnizonu Sztuki. Możecie się tam wybrać na spektakl Gra. To pojedynek dwóch osobowości z grą pełną napięć i zagadek. W rolach głównych zobaczymy Julię Wieniawę i Adama Woronowicza. Początek w piątek o godzinie 19. A na koniec jeszcze stand-up, a chodzi o występ Magdy Kubickiej. Zaprezentuje ona swój najnowszy program Chcecie poznać. Przewidziano także support. Początek jutro o godzinie 19 w Teatrze Palladium. Bilety oraz szczegóły są dostępne w internecie.
5: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
0: Dziś przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie do 20, na obszarach podgórskich najchłodniej do 8 stopni. Sporo chmur i deszczu, na wschodzie burze i silny wiatr, a w nocy przymrozki do minus 3 stopni.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

The Kings on All Day and All of the Night. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka z połowy lat 60. Uwierzycie, że wtedy można było tak grać? No, ja jak najbardziej wierzę, bo mamy przecież na to dowód dźwiękowy, jak najbardziej. Ja też bym chciał od was zebrać trochę dowodów dźwiękowych na temat tego, co ostatnio wy lub wasi znajomi, albo ktoś z waszej rodziny odwaliliście i to tak spektakularnego, że można by nadać wam miano rock and rollowca dnia. Tak jest, jak co dzień poszukuję właśnie takiej osoby, której można by przypiąć to zaszczytne miano rock'n'rollowca dnia. I takie ciekawe, pokręcone historie możecie zgłaszać pod numerem 224-044-066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rockradia. A do zgarnięcia dzisiaj mam, zresztą jak i w całym tym tygodniu, wspaniały zestaw z kocem i kubkiem termicznym z logiem Rockradia właśnie zawierającym się. Także jest co zabrać i nad jezioro, albo i nad morze, bo można na kocu usiąść i jakiś napój ciepły, czy nawet zimny wlać sobie do takiego kubka termicznego. Przypominam, 224-044-066 lub głosówki na Messengerze Rockradia. No i szukam rock'n'rollowca dnia. A my teraz w Rockradiu słuchamy Edyty Bartosiewicz i jej tatuażu.

0: Ja ten kawałek usłyszałem chyba po raz pierwszy, kiedy miałem jakieś 3 lata. Tak świadomie usłyszałem, bo jestem pewien, że kiedy byłem jakimś takim niemowlakiem, to też gdzieś tam się u mnie w domu przewijał. Po prostu Floydów się u mnie słuchało i nadal słucha. To Another Brick in the Wall z genialnego The Wall, epokowego dzieła tego zespołu. Jest rock radio i jest klasyka rocka. My natomiast za chwilę przeniesiemy się do lat 80. w Polsce, czy też w PRL-u. Jaki to był okres, to doskonale wszyscy sobie zdajemy sprawę, a ten okres właśnie sprawdzimy oczami i dźwiękami Lombardu. Także bądźcie z nami i miejcie na słuchu naszą aplikację.
1: Rock Radio.

Foreigner i Feels Like the First Time jest Rock Radio, jest klasyka rocka. 28 minut zostało nam do 16. To dobra pora, żeby wam przypomnieć, że dziś po godzinie 22 jak zwykle możecie liczyć na audycję Niezły Gość, w której to dzisiaj Kuba Kaleta porozmawia z niezłą gościową, Katarzyną Gołdą, byłą oficer ABW i SKW, która w marcu wydała debiutancką powieść pod tytułem Złoty Spadochron. No i wieczorem Katarzyna opowie, dlaczego nie będzie w mediach społecznościowych życzyć swoim czytelnikom miłego dzionka i smacznej kawusi, czy pisarzowi wypada recenzować książki kolegów po piórze i kiedy możemy spodziewać się kontynuacji Złotego Spadochronu. To i więcej na pewno dzisiaj pojawi się po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Zapraszam już teraz w imieniu Kuby Kalety, ale teraz też nigdzie nie znikajcie, no bo gramy Beatlesów. Help w Rock Radio.

0: Damon Albarn i jego załoga z Blur zaprosili nas do domku na wieś. No i tego właśnie tam posłuchaliśmy sobie. Country House to Blur, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. My natomiast za chwilę posłuchamy czegoś, co jest no bliżej nas, po polsku. No wiadomo, że koszula bliższa ciału, oddział zamknięty, przypomni nam jeden ze swoich największych hiciorów. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio, klasyka rocka od Third Eye Blind, a my już zbliżamy się do 16. Za chwilę newsy, a w nich usłyszycie między innymi o tym, że zmieniają się zasady kupowania rzeczy w sklepach internetowych. Podobno z korzyścią dla nas. Więcej niebawem. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 16:00. Zapuścimy sobie kapitalne numery Tila w Bon Jovi i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy.
2: Pożar ugaszony, leśnicy rozpoczęli szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Bez pandemii, ale kolejne zakażenia hantawirusem są możliwe. Z roweru do szpitala zawodowo postanowiła przenieść się topowa kolarka.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar sprawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
3: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
2: Drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem. To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew.

0: i zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Podkreślił, że jeszcze nie zakończyła się praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji pasażerów z wycieczkowca Hondius, gdzie wykryto ogniska hantawirusa. Ewakuowano ponad 120 pasażerów. Ze względu na długi czas inkubacji tego wirusa kolejne przypadki zakażeń wśród turystów mogą pojawić się jeszcze do końca czerwca. WHO informowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu. Zakażenie hantawirusem wykryto w sumie u 8 osób. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzasty.
1: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
0: Według doniesień medialnych Zbigniew Ziobro miał przenieść się z Węgier do USA, skąd zamierza pracować jako komentator polityczny telewizji Republika Polska. Prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Za miesiąc zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcento.
2: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Ważą się losy programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
0: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie. Jedna z najlepszych obecnie kolarek świata, Katie Archibald, ogłosiła zakończenie kariery. Brytyjka w wieku 32 lat postanowiła zakończyć 13-letnią ścieżkę, by skupić się na szkoleniu pielęgniarskim. Archibald to 3-krotna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym i aktualna mistrzyni świata i Europy.
4: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol, a chodzi o komedię Genialny Pomysł w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Sztuka rozbraja absurdem, zachwyca precyzją i sprawia, że publiczność śmieje się dosłownie do ostatniej minuty. A przy okazji widzowie dowiedzą się, ilu sobowtórów można pomieścić w jednym domu. Start w piątek o 19.30. Teraz propozycja sportowa. Możecie wybrać się na otwarte treningi korfbolu dla młodzieży i dorosłych. Nie ma presji, ale jest za to duża dawka ruchu i dobrej energii. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę o godzinie 19. Wystarczy zajrzeć do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Gładkiej 18. A na koniec jeszcze propozycja dla miłośników komedii na żywo. W czwartek będziecie mogli wybrać się na stand-up Michała Kutka. Komik zaprezentuje swój program Pobite Gary, w którym niejednokrotnie prowokuje i zmusza do myślenia. Początek o 19 w terminalu Kultury Gocław.
4: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
0: Zmienna pogoda z przelotnym deszczem i burzami zostanie z nami do końca tygodnia. Chłodniejsze powietrze napłynie nad Polskę zachodnią, natomiast na wschodzie zrobi się cieplej. A dziś sporo chmur i deszczu, a na termometrach od 10 do 14 stopni. Przeważnie na wschodzie cieplej do 20, na obszarach podgórskich chłodniej do 8.
4: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

A wiecie, że ten kawałek ma już 40 lat w tym roku? Nic na swojej świeżości kompletnie nie stracił. A zwłaszcza potwierdzą to wszyscy ci, którzy w roku 86 się urodzili. Nic na swojej świeżości też nie straciliście, na pewno. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a ja poszukuję świeżych, pokręconych historii od was, czyli od słuchaczy Rock Radia, którzy chcielibyście zostać rock'n'rollowcem dnia. No i za właśnie zostanie kimś takim, komu by to zaszczytne miano można by przypiąć. Mam dla was pewien zestaw koc i termos, czy też kubek termiczny z logiem Rock Radia. Wszystko jest. Można taki zestaw zabrać ze sobą na plażę, nad jezioro, usiąść na tym kocu, albo po prostu się nim owinąć przy ognisku i w termosie przy okazji, czy też w tym kubku termicznym można podtrzymać jakiś napój, czy to ciepły, czy też zimny. Oczywiście różne potrafią być te zimne napoje. W każdym razie, jak zgłaszać takie historie? Pod numerem 22444066. Dzwonicie i opowiadacie. Albo też można nagrać się nam na wiadomości głosowej na Messengerze Rock Radia. Tam też trzeba opowiedzieć całą historię. Czekam na wasze pokręcone historyjki z życia, wzięte wasze lub cudze. A my teraz słuchamy Skankanen z Week w Rock Radio.

nieśmiertelna, w ogóle nie starzejąca się klasyka rocka, na której do dzisiaj się wszyscy, którzy biorą się za rock and rolla i heavy metal, się wzorują. To Black Sabbath i Paranoid z legendarnego też albumu pod tym samym tytułem. Jest rock radio, jest klasyka rocka, heavy metalu też, bo czemu nie? A za chwilę sobie posłuchamy Dire Straits z połowy lat 80. Do kawałka, który za chwilę usłyszycie, powstał pewien bardzo charakterystyczny teledysk, na którym widać wpadki różnych sportowców czy ludzi generalnie związanych z tą działką rozrywki. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio. Rock Radio.

0: Alice to jest porywająca klasyka rocka In Excess i Baby Don't Cry w Rock Radio. A ja przypominam, że poszukuję dziś rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która może się pochwalić swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią. Może być coś z wczoraj, z zeszłego tygodnia albo i sprzed 10 lat. Swoje historie zgłaszacie pod numerem 22244066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. Za to mam dziś dla Was zestaw w postaci koca i kubka termicznego z logiem Rock Radia. No to halo, halo, słucham.
1: Cześć, to były czasy trochę dawne, jeszcze przedobrączkowe. Szliśmy sobie Armii Czerwonej na wysokości Kolorowej, zorientowani już wiedzą gdzie, w jakim mieście. Nadeszła z naprzeciwka dziewczyna. W 80-tych latach to był ewenement. Pięknie wykształcona, cudowny dekolt miała. I to sporo odsłonięty. No i tak wzrok mój podążył za głową, albo głowa za wzrokiem, a to moja dziewczyna się odwraca i mówi: i co, ona ci się podobała? A ja na to mówię: ona twarz też miała. Pozdrawiam wszystkich.
2: No tak było. Nie zmyślam.

Oni nam tutaj już o nocy śpiewają, a my jeszcze mamy przecież całe popołudnie do przebrnięcia. To Europe i Rugged Night w Rock Radio. A to popołudnie, to mam nadzieję, że już jesteście poza zakładami pracy, no chyba, że już gdzieś tam powoli szykujecie się do wyjścia. Mam też nadzieję, że udało wam się poprzebijać przez korki, ale nawet jak w nich cały czas tkwicie, to pamiętajcie, by jak najgłośniej słuchać Rock Radio, czy to na tradycyjnym radioodbiorniku, czy też za pomocą aplikacji na swoim smartfonie. Na obu usłyszycie za chwilę The Police czy AC/DC, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie właśnie ani radioodbiornika, ani aplikacji Rock Radio.

0: drodze.
1: Zaczynamy od utrudnienia na obwodnicy Warszawy. Między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas ruchu łącznicy S8 ze S2 w kierunku Poznania. Utrudnienie też na obwodnicy Trójmiasta na S6 w pobliżu Gdyni. Doszło do zderzenia 4 samochodów. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. I ruch wahadłowy na Krajowej 10 na odcinku Piła Wałcz. Zdarzyły się tam 2 osobówki i bus.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio wybuchowa klasyka rocka od AC/DC, czyli TNT, a ja jeszcze przypominam o tym, że można dziś zostać rock'n'rollowcem dnia. Sprzedajcie nam swoje pokręcone historie z życia wzięte, swoje lub cudze, pod numerem 22244066 albo za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia. Do zgarnięcia jest dziś koc i kubek termiczny, no to słucham.
1: Na rock'n'rollowca dnia chciałem nominować tatę, który w sobotę rano pojechał na bazary kupić warzywa i jajka na rodzinną jajecznicę. Jak wrócił, miał bardzo dziwną minę. Pytamy go, co się stało. Mówi, zakupy zrobiłem, jak wracałem, to kilku kierowców mrgało do mnie światłami, były klaksony, ale jak patrzyłem na wyświetlaczu samochodu, nic się nie działo, więc jechałem dalej. Dojechałem tak do stromego zjazdu, podziemnego garażu i gdy zjeżdżał, dwa opakowania jajek zsunęły się z dachu po przedniej szybie i masce, lądując na posadzce garażu. Niestety, ale wtedy rodzinna jajecznica musiała zostać przełożona na inny termin.
2: Jajecznica, jajecznica, jajecznica z pięciu jaj.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17:00 Mister Zup przypomni nam, czyj jest ten kawałek podłogi, ale najpierw sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Czy i jak można imprezować w pałacu w Wilanowie po koncercie weekendowym? Są kolejne zawiadomienia.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Grała w filmach i teatrze. Do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Nam mówią, jak było.
3: Procenty, geometria dużo.
4: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
5: No, 80.
2: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kowalec.
6: Uchylone zatem zostały również środki w postaci

0: dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
1: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie. 21 oddziałów przedszkolnych zlikwiduje od września miasto Toruń. Powodem jest niż demograficzny, z którym borykają się także inne miasta. Z urzędnikami o narastającym problemie rozmawiała Agnieszka Wnerska.
2: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 500 trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
3: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
2: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
3: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
2: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
1: Dotkliwy problem jest także w Warszawie, mimo że już tylko do jutra trwa w stolicy rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w warszawskich placówkach, nadal jest 3700 wolnych miejsc. W związku z imprezą Techno w Pałacu Wilanowskim w Warszawie policję zawiadomił regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też rzecznik praw obywatelskich, a chodzi o imprezę z ostatniego weekendu. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas do wczesnego rana. Do internetu trafiły też zdjęcia pokazujące zniszczone trawniki, po których jeździł ciężki sprzęt. Muzeum Wilanowie broni się tym, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody.
4: Pogoda.
1: Od 10 do 14 stopni dziś przeważnie cieplej, na wschodzie do 20 na obszarach podgórskich. Do zaledwie 8 stopni sporo chmur i deszczu. I taka pogoda utrzyma się do końca tego tygodnia. Chłodniejsze powietrze napłynie nad zachodnią Polskę, natomiast na wschodzie zrobi się cieplej.
4: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Choćbym nie wiem ile razy tego kawałka słuchał w swoim życiu, to nigdy mi się nie znudzi Depeche Mode Enjoy the Silence. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. A teraz jak zwykle o tej porze zaglądamy do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: Tym razem zaglądamy do roku 1967. To właśnie wtedy w Świdnicy runęła wieża ratusza, w FSO powstał pierwszy duży Fiat, czyli model 125P, Dania jako pierwsza wprowadziła podatek VAT, a na dawnej platformie przeciwlotniczej Fort Rough na Morzu Północnym, niedaleko wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii, powstała mikronacja Sealand. I dokładnie 12 maja 1967 roku, czyli równo 59 lat temu, The Jimi Hendrix Experience wydali debiutancką płytę Are You Experienced? Początku warto zaznaczyć, że Are You Experienced wyszło w dwóch, nazwijmy to, transzach. Najpierw rzeczywiście 12 maja w Wielkiej Brytanii i dopiero 23 sierpnia w Stanach Zjednoczonych. Spowodowane było to tym, że singiel z Hey Joe, co dziś może bardzo dziwić, niezbyt dobrze radził sobie na liście hitów Billboardu, przez co trudno było o wydawcę. Z kolei w Wielkiej Brytanii każdy singiel towarzyszący Are You Experienced osiągał sporą popularność.

Wszystko zmieniło się dzięki ingerencji samego Paula McCartneya, który wymusił na organizatorach festiwalu w Monterey, by Jimi Hendrix i jego załoga wystąpili w środku czerwca. Jak powszechnie wiadomo, występ The Jimi Hendrix Experience przeszedł do legendy i tym samym zwrócił uwagę przedstawicieli Reprise Records.

0: Co ważne, oba wydania różnią się od siebie. Brytyjska wersja Are You Experienced zawiera 10 kawałków i zaczyna się od Foxy Lady. Na amerykańskiej wersji mamy za to 11 numerów, a płyta zaczyna się od Purple Haze, którego na wersji z rynku brytyjskiego zabrakło, tak jak i wspomnianego wcześniej Hey Joe. A sama płyta? No cóż, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że współcześnie uważa się ją za jedną z najważniejszych w historii rocka. Potwierdzają to zresztą liczne podsumowania i rankingi, łącznie z tym robionym przez magazyn Rolling Stone.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.

0: Rock Radio fenomenalny zespół Genesis i ich Land of Confusion. Już za chwilę posłuchamy sobie między innymi Toto czy Kasinosowskiej, a za kilka minut będzie pora na rozwiązanie dzisiejszego konkursu z rock'n'rollowcem dnia. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: pewnie wiesz, co chcę powiedzieć. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka, a ja wam chcę teraz powiedzieć, że pora na rozwiązanie konkursu Rock and Rollowiec Dnia i sprawdzę teraz, kto dziś opowiedział nam swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Zgłaszaliście je pod numerem 22444066 lub za pomocą wiadomości głosowych na Messengerze Rock Radia, a do wygrania jest dziś koc i kubek termiczny. No to słucham.
1: Cześć, mam taką historię z minionych lat. To były takie lata, że bardzo popularne były różnego rodzaju akademie. Mój kolega miał poprowadzić taką akademię, to były jego pierwsze wystąpienia takie publiczne, więc był bardzo zestresowany, bardzo się denerwował, a dodatkowo jeszcze przewodniczący tej całej organizacji przyszedł i go poinformował, że na akademii odwiedzi nas towarzysz Kotas, będzie gościem specjalnym i trzeba go specjalnie przywitać, powitać dostojnego gościa, towarzysza Kotasa. Ale już tak żartem na końcu dodał mojemu koledze, żeby się nie pomylił i żeby nie pomylił O z U. No więc to już zupełnie rozwaliło mojego znajomego. W ogóle się posypał i cały czas tylko O, U, O, U. Pamiętaj, nie U, tylko O. U, O. No i przyszedł ten dzień, że trzeba było już tą akademię otwierać, więc mój kolega podszedł do mikrofonu, otwiera tą akademię i wita serdecznie wszystkich zebranych gości i specjalne powitania dla towarzysza Hoja. No i to była taka akademia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: No nie żartuj! Jakie tęgie nazwisko!
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: Lata 80. dla Kiss były dosyć specyficzną dekadą, no bo wtedy panowie postanowili pokazać światu swoje prawdziwe twarze, zamiast chować się za makijażem. No i wtedy na pewno też mogli liczyć na jakieś szalone noce, tylko pytanie właśnie, jak to wszystko rozumieć. Crazy Crazy Nights, czyli Kiss, wiadomo, w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a już za chwilę posłuchamy sobie kultu w kawałku, co do którego dzisiaj nadal słuchacze mają pewne wątpliwości, o co tam w ogóle chodzi. No, być może o wiosłowanie. Bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

Rock Radio.

Rock Radio Klasyka Rocka od Van Halen, a już za chwilę będzie 18, więc to będzie pora na newsy, których usłyszymy m.in. o tym, ile jutro będzie kosztować paliwo. Więcej niebawem. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio. Turysiek Brzeziński po 18 w waszych głośnikach zagoszczą niesamowite dźwięki kawałków Thin Lizzy, Bruce'a Springsteena i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
1: Nie żyje aktorka teatralna i filmowa Stanisława Celińska. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Jest nowe prawo. Sprawdzimy też, za ile maksymalnie będziemy jutro tankować na stacjach paliw.
0: Rock Radia.
1: Miriam Lipińska, niezapomniana Agnieszka Niechcic z filmu Noce i Dnie, czy nauczycielka, sąsiadka docenta Furmana z serialu Alternatywy 4. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek. Wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, a do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Stanisława Celińska miała 79 lat. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
2: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
1: Decyzja jest prawomocna, 57-latek dostanie zwrot kaucji. A do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył wiadącego rowerem posła. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące

0: się pseudomedycyną, nawet do 1 000 000 zł, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
0: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Zmieniamy temat. Chłodniej, burzowo i deszczowo, a do tego możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
2: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, no, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
3: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
0: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka to czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. Jutro maksymalne ceny paliw znów lekko w dół. O 10 groszy w porównaniu z dzisiejszym dniem potanieje diesel. Za litr zapłacimy jutro nie więcej niż 6,84 zł. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować maksymalnie 6,28 zł. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia Sorana Cârstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Iga Świątek o półfinał zagra jutro wieczorem, jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów pierwszej ligi, którym komisja do spraw licencji klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub zapowiedział, że się odwoła.
0: Pogoda. Wieczór i noc z przelotnym deszczem w większości kraju. Deszczowe chmury zostaną z nami także jutro i to w całej Polsce. Do tego nadal chłodno od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeski.

Rock Radio, klasyka rocka od Bruce'a Springsteena, czyli Born in the USA z roku 85. To się działo właśnie wtedy, a ja wam powiem, co będzie się dziś działo po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Otóż Kuba Kaleta porozmawia dzisiaj z Katarzyną Gołdą, byłą oficer ABW i SKW, która w marcu wydała debiutancką powieść Złoty Spadochron. No i wieczorem Kasia opowie, dlaczego nie będzie w mediach społecznościowych życzyć swoim czytelnikom miłego dzionka i smacznej kawusi. No ja sam chętnie dowiem się, o co tutaj chodzi. Powie też, czy pisarzowi wypada recenzować książki kolegów po piórze. No i powie też, kiedy możemy spodziewać się kontynuacji Złotego Spadochronu. Takie i inne tematy będą dziś poruszone po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Przypomnę, niezłą gościową Kuby Kalety będzie Katarzyna Gołda. Już teraz zapraszam w imieniu Kuby, ale teraz pamiętajcie, żeby jeszcze zostać cały czas tutaj z nami, bo słuchamy Nirwany, In Bloom w Rock Radio.

Późne popołudnie, prawie że wieczór z taką klasyką rocka to jest największa przyjemność. Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A już za chwilę w Rock Radio pojawią się m.in. Guns N' Roses, Jefferson Airplane, Bob Marley i nie tylko. No będą cały czas wielkie nazwiska, wielkie nazwy i też wielkie kawałki. Wystarczy, że z nami zostaniecie i będziecie mieć na nasłuchu aplikację Rock Radio.

Absolutnie wielka klasyka rocka, Jefferson Airplane, Somebody to Love w Rock Radio. Właśnie takie rzeczy pod to późne popołudnie, no niemalże wieczór wtorkowy wam gramy. Natomiast wy na stronie rockradio.pl możecie dzisiaj poczytać sobie, jak w latach 80. narodził się polski heavy metal i podobno zadecydował przypadek. Choć w czasach PRL dostęp do zachodnich perełek był ograniczony, młodzi muzycy szukali sposobów, by zdobyć nagrania zespołów takich jak Black Sabbath, AC/DC czy też Led Zeppelin, a wśród polskich prekursorów heavy metalu znaleźli się członkowie zespołu TSA, którzy wcale nie kryli inspiracji zagraniczną branżą. AC/DC sprawili, że staliśmy się tym, kim jesteśmy, opowiadał gitarzysta Stefan Machel. Więcej na ten temat możecie właśnie dzisiaj poczytać na naszej stronie rockradio.pl. Tam też znajdziecie quizy, ciekawostki, możecie też posłuchać sobie rozmów z niezłymi gośćmi. A teraz pora trochę zluzować przy dźwiękach słonecznego reggae. Bob Marley i Jamming.

Billy Idol w wersji live. To jest oczywiście możliwe tutaj u nas w Rock Radio, gdzie kochamy klasykę rocka, no i łączymy się przy niej. I tak samo będzie można łączyć całe pokolenia przy kawałkach Santany, Marillion i nie tylko już za moment. Także pamiętajcie, by pozostać z nami i mieć cały czas na łączach aplikację Rock Radia.

0: drodze.
1: Wyjeżdżamy na drogi, wciąż zakorkowane wylotówki w dużych miastach i pogoda też nie sprzyja płynnej jeździe. IMGW ostrzega przed burzami, wiatr może też mocno powiać we wschodniej Polsce, a w pasie południowym przymrozki w nocy. Uważajcie na drogach, bo może być ślisko.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński. Po 19 przypomnimy sobie, jak świetnymi zespołami są The Police, Aerosmith i nie tylko. A teraz pora na newsy.
2: Ważna dla małżeństw jednopłciowych decyzja prezydenta Warszawy. Będzie łatwiej o zwrot rzeczy kupionych w sklepach internetowych. Najbardziej znany mazurski bocian Krutek doczekał się rekordowego przychówku.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, a premier potwierdził, że będzie umożliwiające to specjalne rozporządzenie. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To dobra decyzja, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
3: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymywać stosowne transkrypcje i decyzje.
2: Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula przekazała, że rozporządzenie jest gotowe i czeka już tylko na podpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta w niej o podstawy prawne i faktyczne, w tym o dokument, na podstawie którego były minister sprawiedliwości przekroczył amerykańską granicę, i o datę jego przyjazdu do USA. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale i Marcina Romanowskiego.
4: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
2: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. A śledczy wezwali też na przesłuchanie prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. 20 maja ma w charakterze świadka wyjaśnić prokuratorom, jak to się stało, że Ziobro z dnia na dzień, tuż po zmianie rządu na Węgrzech, został zatrudniony przez tę stację jako komentator polityczny i czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa. Zmieniamy temat. Będzie łatwiej zwrócić towary kupione w sklepach internetowych. Zmiany wchodzą w życie za miesiąc, 19 czerwca. Zgodnie z unijną dyrektywą, sklepy internetowe będą musiały umieścić na stronie w widocznym miejscu przycisk odstąp od umowy. Tyle, że wiele sklepów nie jest na to gotowych, mówi Michał Wójcik z Alcento.
5: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
2: A to nie jedyne problemy.
5: Jak wykazał nasz raport, ponad

0: 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
1: Brak internetowego guzika z opcją odstąp od umowy po 19 czerwca może być traktowany jako łamanie praw konsumenta. Mazurski bocian celebryta Krutek i jego partnerka przedłużyli gatunek. Jak ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, mają 5 piskląt. Tak wielu młodych Krutek nigdy dotąd nie miał. Teraz przyrodnicy będą obserwować, czy bocian nie będzie próbował pozbyć się części potomstwa. To naturalne zachowanie u bocianów. Wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore czy takie, których nie są w stanie wykarmić. Jeśli Krutek postanowi pozbyć się któregoś z młodych, odchowają je ludzie w ośrodku rehabilitacji bocianów.
2: Sport w Rock Radio.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany potwierdził, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu, podkreślił dzisiaj Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alaves. Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. I jeszcze Giro d'Italia, czwarty etap, pierwszy na włoskiej ziemi w tej edycji wyścigu wygrał dziś Ekwadorczyk Jonathan Narváez. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został Włoch Giulio Ciccone.
2: Pogoda.
1: Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem w całym kraju i nadal chłodno. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: W Rock Radio Aerosmith i Dude Looks Like a Lady. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Wiadomo, że panowie z Aerosmith dużo czerpali z bluesa. No i tak samo każdy rockman twierdzi, że właśnie w bluesie są korzenie. O tym opowiadał mi kiedyś między innymi Marek Raduli, który też miał na koncie między innymi współpracę z Tadeuszem Nalepą.
1: Wiem, że miałem zaszczyt współpracy 2 lata z Tadeuszem Nalepą, z czego jest płyta i jest dowód na to. Także w tym wieku, w którym pracowałem z Tadeuszem, jeszcze byłem trochę w innym świecie, ale on mi dał szansę popracować z nim, zobaczyć, jak to powinno wyglądać w późniejszym wieku. I wprawdzie nie poświęciłem się tej muzyce, tylko robię uprawiam wiele różnych kierunków, lubię przebywać w różnych nurtach, ale zostało tu dotknięcie Tadeusza i zawsze, jak mam okazję, to wracam do muzyki bluesowej, dlatego, że tam jest korzenie. Tam jest korzeń.
0: Tak, to są korzenie, oczywiście.
1: Tam musi być odrobiona sytuacja. I wiem, że im jestem starszy, tym większe łaknienie tej prostoty bluesowej i skupienie się nie nad popisami, tylko nad wyrażeniem emocji. W muzyce bluesowej tak.
0: A jeśli chcielibyście sobie przypomnieć w całości moją rozmowę z Markiem Radulim, to można to zrobić na stronie rockradio.pl, do czego gorąco zachęcam. Tam też znajdziecie inne podcasty z niezłymi gośćmi Rock Radia, a my teraz słuchamy Oena, Niekochana.

Takiego pasażera to się zabiera ze sobą w ciemno, nie zadaje się żadnych pytań, ani nawet nie prosi się, żeby dołożył się do wachy. Iggy Pop, The Passenger. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Natomiast za chwilę trafimy prosto do Kansasu. A panowie właśnie z Kansasem w nazwie przypomną nam jeden ze swoich największych hitów. I to będzie taki hicior, który dziś mocno się kojarzy z jednym z najsłynniejszych amerykańskich seriali. Bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radia.

Freddie Mercury i David Bowie musieli tworzyć wtedy naprawdę niesamowity duet, a zobaczyć ich razem na scenie, no to musiało być coś nieziemskiego. Queen z Davidem Bowiem, czyli Under Pressure z roku 82 w Rock Radio. Jeżeli chodzi o Davida Bowiego, no to na jego kawałek Space Oddity już teraz możecie głosować w ramach kolejnego 200. notowania klasycznej dziesiątki Rock Radia. 50 propozycji już teraz czeka na wasze głosy na stronie rockradio.pl. Tam też znajdują się hiciory Boba Marleya, Foo Fighters, In Excess, Janis Joplin, Oddziału Zamkniętego, Republiki i nie tylko. Możecie nam cały czas też wysyłać swoje propozycje kawałków i artystów, których chcielibyście zobaczyć podczas takiego głosowania. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie rockradio.pl. Dodam tylko jeszcze, że notowanie numer 200 klasycznej dziesiątki Rock Radia, jak zwykle w piątek po godzinie 18. A my teraz w Rock Radiu słuchamy Edyty Bartosiewicz i jej szału.

The Kings i Lola, jest Rock Radio i jest klasyka rocka na ten wtorkowy wieczór, a już za chwilę usłyszycie jeden z najsłynniejszych motywów muzycznych, jakie kiedykolwiek zostały wymyślone, a w tym specjalizowali się w latach 60. na przykład panowie z The Doors. Tak, ich usłyszycie, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: To już 20. Wielkie dzięki za dziś. Rysiek Brzeziński odmeldowuje się, ale jeszcze sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Co dalej z rządowym pakietem obniżającym ceny paliw? Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla podejrzanego o wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, a potem o zdjęciu wygenerowanym przez AI, które postawiło na równe nogi służby.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
2: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie najprawdopodobniej po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek jego obrońcy i uchylił podejrzanemu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
4: Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
2: Mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian decyzję sądu skomentował tak.
5: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy funkcjonariuszy policji oraz prokuratury. To postępowanie wolne już jest od zagrożeń.
2: Decyzja sądu jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód kierowany przez podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rolnicy szykują się do kolejnego protestu. 20 maja chcą przyjechać do Warszawy. Rolnicza Solidarność alarmuje, że sytuacja w polskich gospodarstwach w związku z suszą i przymrozkami jest dramatyczna i domagają się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
6: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
2: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zdjęcie niedźwiedzia przy ulach, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, postawiło na nogi podkarpackich urzędników i służby. Nieprawdziwa fotografia, która miała być żartem, wywołała zamieszanie w gminie Niebylec, 15 km od Rzeszowa. Urząd gminy potraktował sprawę poważnie i zawiadomił służby. Strażacy sprawdzali teren dronem, a policję poproszono o dodatkowe patrole.
7: Ustaliliśmy osobę, mieszkańca Połomi, która wykonała to zdjęcie w formie żartu, jednak bez intencji jego publikowania.
2: Mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński z policji w Strzyżowie. Zdjęcie zostało później rozesłane do innych i to w efekcie doprowadziło do fałszywego alarmu. Autorowi wygenerowanego zdjęcia tym razem się upiekło, ale policja ostrzega, że publikując taki fałszywy alarm, można odpowiadać.

0: za wprowadzenie służb w błąd. Ósmoklasiści napisali dziś egzamin z matematyki. Co było i na jakie wyniki liczą?
1: Procenty, geometria dużo.
2: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
3: No, 80.
0: Jutro ostatni egzamin z języka obcego. Dla większości ósmoklasistów będzie to język angielski. Wyniki egzaminów 3 lipca.
4: Pogoda.
0: W całym kraju przydadzą się jutro parasole, do tego chłodno, od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
4: Rock Radio. Klasyka.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, tu Katarzyna Gołda. Jeśli nadejdzie dzień, że ja będę czytelnikom i czytelniczkom życzyć smacznej kawusi, to proszę mnie wywieźć do lasu, przywiązać do drzewa i wsadzać węgliki między palce u stóp. No nie, nie będę życzyć nikomu smacznej kawusi, nie chciałabym. Znaczy fajnie jest mieć dobry kontakt z czytelnikami, ale uważam, że warto mówić rzadziej, mniej, a rzeczy ciekawsze niż utrzymywać taki mocno inwazyjny kontakt z czytelnikami, czy inwazyjny, no po prostu ciągły, trwały i ze wszystkiego robić temat. Ja nie dołączę, przynajmniej w tym momencie, wydaje mi się, że w ogóle nie, do autorów i autorek, którzy mówią, że trudno znaleźć temat do jakby publikowania w mediach społecznościowych. Jestem, nie to, że ja się pozycjonuję tutaj w jakimkolwiek miejscu, natomiast ja jestem po pierwsze dojrzałą osobą i bardzo złożoną i też mam swoje zainteresowania i pasje, które mi nie towarzyszą od dzisiaj i nie są stworzone na potrzeby funkcjonowania w internecie i przyciągania uwagi osób, które śledzą profile społecznościowe, tylko ja mam szereg różnych pasji i ja do tej pory nie mam czasu, żeby zamieścić wszystkie materiały, które zgromadziłam z tych zaledwie 3 spotkań, ale tych różnych też sytuacji i wydarzeń, które miały miejsce po drodze. Ja po prostu cały czas próbuję jakoś to sobie usystematyzować i stworzyć jakiś plan, żeby publikować te zaległe treści. I teraz tak, ja jestem miłośniczką i pasjonatką teatru, więc na pewno ten teatr będzie zawsze. Ja też pisywałam recenzje nie tylko spektakli, ale także książek i to robię od bardzo dawna. Te recenzje ukazują się na stronie Moja Przestrzeń Kultury i będą nadal się ukazywać. Plus, no nie zarzucam pieczenia, to znaczy ja przez pół roku nie wrzuciłam nic na swoją stronę, ale no jak troszeczkę czas pozwoli, ja wrócę do tych zdrowych wypieków. Plus ja jestem zapaloną ogrodniczką. No w mojej wsi wiele osób wie, że jeśli dowiedzieć się, czy zapytać się czegoś o rośliny, no to trzeba napisać do Gołdy. Ona doradzi, co posadzić na naszej ziemi. Nie chciałabym też pomijać tych rzeczy związanych ze służbą, bo jest dużo takich niuansów, ciekawostek, które nie zdradzają, wiesz, tajemnic państwowych, ale które mogą rzucać nowe światło. Więc ja naprawdę mam wiele rzeczy, wiele takich aspektów, o których mogłabym pisać. Ja cierpię na brak czasu.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o utworze Am Abend Mancher Tage i jest to utwór zespołu Lift zaproponowany przez Sławomira w wiadomości na Instagramie. Zespół Lift to, jak słyszymy, niemiecki zespół pochodzący z Drezna, grający od 73 roku, a grający muzykę art-rockową i jazz-rockową.
1: Muzycy mają na swoim koncie 4 płyty studyjne. Ostatnia z nich ukazała się w 1987 roku. No i do tego mają też mnóstwo koncertówek i kompilacji wydawanych regularnie do dzisiaj. Opowiedzmy typowo o tym utworze.
2: Jakim?
1: Ola, to ja bardzo lubię brzmienie języka niemieckiego. Jako dziecko oglądałem program ProSieben, ale niestety nie znam języka niemieckiego.
2: Dobra, wszyscy wiemy, o jaki utwór chodzi, tak? Kto jest autorem tekstu?
1: Joachim Krause, który napisał swego czasu bardzo dużo przebojów śpiewanych przez wykonawców pochodzących z NRD.
2: O, to no. On jest takim naszym Jackiem Cyganem.
1: Otóż to, no.
2: Okej, dobra.
1: Natomiast, co ciekawe, tekst do tej piosenki, którą omawiamy dzisiaj, był ostatnim tekstem do numeru rockowego, jaki napisał. Mhm. Później po prostu już żadnego nie stworzył.
2: Am Abend Mancher Tage, to znaczy w niektóre wieczory.
1: I ten utwór upamiętnia tragiczny wypadek drogowy, do którego doszło w 1978 roku pod Kaliszem, a zginęło w nim dwóch członków zespołu Lift, czyli basista Gerhard Zachar oraz drugi basista Henry Pacholski. Natomiast klawiszowiec Michael Heubach został poważnie ranny w tym wypadku. Zaczęło się w ogóle od tego, że w listopadzie muzycy zespołu Lift przyjechali do naszego kraju, zagrali taką krótką trasę koncertową i podczas tej trasy koncertowej Henry Pacholski, którego nazwisko oczywiście jest nieprzypadkowe, wykonywał też piosenki w naszym języku i co ciekawe, nawet zachowało się gdzieś tam nagranie jednego z tych koncertów, które zostało wyemitowane przez młodzieżową stację radiową, no po polsku DT64, po niemiecku nie wiem jak to będzie.
2: D-D-Firunzechcyś.
1: Pięknie, bardzo lubię, Ola, jak mówisz po niemiecku. I teraz tak, 15 listopada muzycy Lift zagrali w Rzeszowie ostatni koncert i mieli początkowo spędzić noc w hotelu. Natomiast postanowili wrócić prosto do domu, do Berlina. No i w trakcie jazdy Wartburg, którym podróżowali, zderzył się z ciężarówką na zakręcie. No i w efekcie tej tragedii zespół tak naprawdę przez kilka miesięcy nie funkcjonował, ale jakoś tam się panowie pozbierali. Powstała piosenka, o której dzisiaj opowiadaliśmy i trafiła ona ostatecznie na ich trzecią, przedostatnią płytę, zatytułowaną Spiegelbild.
0: Białe kruki klasyki rocka

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Cześć, tu Katarzyna Gołda.
2: Powiedziałaś też o recenzjach książek. No dobrze, a czy będąc już tak naprawdę aktywną częścią tego literackiego świadka, czy nie będzie dla ciebie problemem krytykowanie, ewentualne krytykowanie kolegów, koleżanek po piórze w recenzjach?
1: Wiesz co, po pierwsze ja kieruję się taką dewizą doceniaj, a nie oceniaj. To znaczy uważam, że warto doceniać to, co jest dobre w książce czy w spektaklu teatralnym i w delikatny sposób zaznaczyć jakieś elementy, które można by było poprawić. Natomiast moje recenzje nigdy, to znaczy raz napisałam tylko recenzję teatralną, która była naprawdę mocno krytyczna, bo ten spektakl to był dla mnie wielki zawód i rozczarowanie i ja się po prostu na nim wynudziłam i no nie spodziewałam się, że to będzie no tak poniżej w ogóle średniej, ale zawsze robię to z wyczuciem i uważam, że wiesz, mam takiego znajomego aktora, który powiedział mi, że często aktorzy potrzebują po spektaklu takiej informacji zwrotnej, że na przykład słuchaj, ty dobrze zagrałeś, ale sztuka, tekst był źle napisany i prawda jest taka, że jeśli jest tekst źle napisany, to nawet świetny reżyser czy plejada najbardziej zdolnych aktorów no nie sprawi, że to będzie się niosło. Więc też warto takie rzeczy, takie informacje zaznaczać. Ja też bym chciała, żeby w recenzjach mojej książki nie pojawiały się tylko, wiesz, takie pochlebne słowa, tylko jeśli są jakieś błędy, to ja, zresztą tak jak rozmawialiśmy z tobą, tak? Ty zwróciłeś mi uwagę na te tam aspekty muzyczne czy nieścisłość, powiedzmy, w zachowaniu bohaterki. Dla mnie te informacje zwrotne są bardzo ważne i wiesz, nie uważam, że to, że ja zaczęłam pisać, odbiera mi prawo do tego, żebym mogła doceniać innych. Ja jestem daleka od oceniania. Ja po prostu mogę wskazać, co moim zdaniem nie zagrało, albo co za słabo zagrało, chociaż ja naprawdę, po pierwsze też przyjęłam sobie taką zasadę, jeśli chodzi o pisanie recenzji teatralnych i recenzji książkowych, że staram się pisać o tych pozycjach, które mi się podobały. Bo po co pisać o kimś źle? Lepiej, moim zdaniem, doceniać i polecać innym coś, co jest warte uwagi. A po co ja mam pisać, że jakaś książka jest słaba?
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Katarzyna Gołda. Kasia wydała w marcu swoją debiutancką powieść Złoty Spadochron, ale wcześniej Kasia przez lata służyła w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Dzisiaj rozmawiamy o właśnie kulisach służby w ABW. Powiedz mi, w jakich okolicznościach trafiłaś w szeregi ABW?
2: To jest historia trochę nieprawdopodobna i trochę przypadkowa. Ja nigdy nie myślałam o tym, żeby podjąć służbę w jakiejkolwiek służbie specjalnej. Mało tego, ja nawet nie wiedziałam, że istnieją służby specjalne i czym się one zajmują, ale kiedy pracowałam w szkole jako nauczycielka i kończyła mi się umowa o pracę, nie mogłam znaleźć dla siebie jakiegoś innego źródła utrzymania, ponieważ pracowałam w małym mieście i tych etatów po prostu nie było. I wtedy przypomniała mi się historia mojego kolegi, który po obejrzeniu psów powiedział, że on będzie pracować w UOP-ie. No, UOP-u już dawno nie było, ale jego miejsce zajęła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc pomyślałam sobie, czemu nie, może to jest też miejsce dla mnie. No i tak wysłałam tam CV mailem. Pierwszy mail zwrotny, mail niedostarczony. Tak samo było później dwa razy, do trzech razy sztuka. Za każdym razem informacja o niedostarczeniu poczty. Pomyślałam sobie, no widocznie nie mi pisana jest ta droga. No i już jakby zakończyłam myślenie o tym, a po miesiącu dostałam telefon z ABW z zaproszeniem na rekrutację. No więc tak rozpoczęła się moja historia.
1: A czy udało ci się rozszyfrować sekret tych niedostarczonych maili? One doszły w końcu.
2: No musiały dojść i zapewne trzy razy i pewnie osoby, które pracowały w biurze kadr pomyślały sobie, że jestem bardzo namolna i nachalna, skoro wysyłam je trzy razy. Natomiast ja nie rozwikłałam tej zagadki. Naprawdę do dzisiaj nie wiem, w jaki sposób dostałam te maile zwrotne z informacją o niedostarczeniu.
1: Powiedz Kasiu, jak wyglądał proces rekrutacji do ABW? To znaczy, co musiało się wydarzyć w twoim życiu, żebyś zaczęła służbę w ABW?
2: To na początku powiem, że proces rekrutacji trwał prawie rok, czyli bardzo długo i osoby, które nie mają cierpliwości, mogą się bardzo łatwo zniechęcić, dlatego że rekrutacja jest też wieloetapowa. Osoby, które byłyby zainteresowane dzisiaj podjęciem służby w ABW, wszystkie informacje mogą znaleźć na stronie służby w zakładce nabór, do czego serdecznie zachęcam. Ten proces rekrutacji niewiele się zmienił od momentu, kiedy ja rekrutowałam. Na początku była rozmowa kwalifikacyjna. To była taka rozmowa, kiedy przedstawicielka służby omawiała, co mogłabym w służbie robić, albo pytała, co ja bym chciała robić. To była taka bardzo wstępna rozmowa, żeby zobaczyć, kim ja jestem, co mnie skłoniło ku temu, żeby złożyć swoje CV w służbie. Później był test wiedzy i to był test, który składał się z kilkudziesięciu pytań. Dzisiaj obecnie nie ma testu wiedzy. Ja muszę powiedzieć, że to był bardzo dla mnie trudny test wiedzy. To był z wiedzy ogólnej. Ja się do niego przygotowywałam. No, wychodząc, oczywiście byłam przekonana, że go nie zdałam, ale jak widać zdałam. Później były testy psychologiczne. To jest taka standardowa procedura, które mają wskazać i określić, jakie ktoś ma umiejętności, preferencje, kompetencje, profil psychologiczny danej osoby, do jakich czynności się dana osoba może nadawać. Później była komisja lekarska, która miała ocenić stan zdrowia, no, mnie, czyli kandydatki, czy jestem w stanie pełnić tę służbę. W międzyczasie też trwała procedura sprawdzająca w systemach i ewidencjach, do których dostęp ma służba, czyli czy nie jestem osobą karaną. No, wszystko to, co można sprawdzić w tych systemach, to służba sprawdziła. Prowadzony był też wywiad w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy, żeby sprawdzić, czy to, co ja mówię o sobie, pokrywa się z tym, co dzieje się w życiu i w pracy. I też jednocześnie była prowadzona procedura, o której rozmawialiśmy już ostatnio, czyli sprawdzająca, czy daje rękojmię zachowania tajemnicy, która zmierzała ku temu, by wydać mi poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do dokumentów o klauzuli ściśle tajne. No i na samym końcu był wariograf, czyli badanie wykrywaczem kłamstw.
1: Jak wyglądało to badanie wariografem?
2: Muszę powiedzieć, że do dzisiaj, mimo że upłynęło właściwie 20 lat od tego badania, było bardzo emocjonujące i dla mnie pełne napięcia. Zostałam wprowadzona do niewielkiego pokoju,

0: myślę, że wielkości tego studia, usadzona na wprost białej ściany, w bardzo bliskiej odległości, podpięta do aparatury. Zostałam poinstruowana, że nie mogę się ruszać, że nie mogę kręcić głową, ruszać nawet palcami. I rozpoczęło się badania. To badanie prowadził poligrafer, który wyglądał jak na filmach. I muszę powiedzieć, że to akurat była scena filmowa, ponieważ to był mężczyzna w takim mocno dojrzałym wieku, ubrany w niemodny, taki stalowo-grafitowy garnitur. Miał pociągłą twarz. Nie wyglądał na to, że jest zadowolony z naszego spotkania i że to badanie musi przeprowadzić. I jego stosunek do mnie był taki naprawdę suchy, rzeczowy. Ja czułam się dość niekomfortowo w tej sytuacji, ale wiedziałam, że trzeba przejść ten element rekrutacji.
1: Dzisiaj w Rock Radio rozmawiamy z Katarzyną Gołdą, która w ostatnich tygodniach dała się poznać jako autorka powieści Złoty Spadochron, ale przez lata Kasia była oficerem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Już za moment właśnie z Kasią porozmawiamy o takich popularnych mitach, przekłamaniach związanych właśnie z tym, jak funkcjonuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a te mity możemy kojarzyć z filmów czy z książek. O szczegółach już za chwilę w Rock Radio.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Rock Radia podczas kryminalnej majówki gościmy Katarzynę Gołdę, która to przez lata była oficerem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a w marcu ukazała się jej debiutancka powieść Złoty Spadochron. Jest to powieść, która no niejako nawiązuje do tego doświadczenia zawodowego Kasi. Służba w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i w ogóle funkcjonowanie tej służby to jest temat, który rozpala wyobraźnię osób spoza branży, tak to nazwijmy. Często w filmach i w książkach pojawiają się postaci albo wątki, czy też w ogóle całe filmy i książki są osnute wokół właśnie tego, jak funkcjonuje ABW i pokrewne jej służby. No ty znasz ten temat od podszewki, można powiedzieć, z własnego doświadczenia. W związku z tym powiedz, jakie według ciebie są takie największe, najpopularniejsze przekłamania, które panują na temat funkcjonowania ABW?
2: Ja od razu chciałabym powiedzieć, że ja rozumiem, dlaczego te przekłamania pojawiają się w filmie i w literaturze. No oczywiście one są zdecydowanie bardziej atrakcyjne dla widzów i czytelników i rozumiem ich sposób ukazania właśnie w filmach. Pierwszym, takim największym mitem jest to, że funkcjonariusze są super cyborgami, super maszynami do eliminacji siły żywej, bez skrupułów i bez wyrzutów sumienia. Są obdarzeni po prostu umiejętnościami wszystkimi, jakie tylko mogą istnieć, czyli są świetnie wysportowani, świetnie strzelają, są ponadprzeciętnie inteligentni, znają kilkanaście albo co najmniej kilka języków obcych, potrafią wsówką otwierać zamki, no i mogłabym wymieniać tego więcej. Tymczasem wielu funkcjonariuszy jest specjalistą, a właściwie wszyscy w swojej dziedzinie. I oczywiście są jednostki, które wymagają, żeby to byli superkomandosi, ale to nie jest cała służba jedna czy druga, tylko są wyspecjalizowane jednostki, a w większości tak w ogóle funkcjonariusze to są zwyczajni ludzie. Kolejnym takim przekłamaniem filmowym jest to, że funkcjonariusze nie mają życia osobistego, za to mają dużo nałogów i też nie mają pasji innych niż takie militarne, bym powiedziała. Ja poznałam wiele osób, które po pierwsze tworzą szczęśliwe związki, mają szczęśliwe rodziny. Oczywiście zdarzają się też takie osoby, którym służba uniemożliwia normalne życie, bo często są w rozjazdach, często mają sytuacje, kiedy nie wracają na noc i nie mogą o tym poinformować najbliższych i oczywiście rozumiem stanowisko drugiej strony, która nie może tego zaakceptować na dłuższą metę, ale no, my jako funkcjonariusze mamy życie osobiste, a te nałogi, jakby, że każdy funkcjonariusz ma jakieś nałogi, no to są naprawdę wyssane z palca. One tylko mogą w filmach podnosić napięcie. Kolejne, to już o tym mówiłam, że funkcjonariusze działają jak samotne wilki. To znaczy jest jeden funkcjonariusz i cały zły świat. No nie, przeciwko temu złemu światu, przeciwko tym środowiskom przestępczym jest duża liczba funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, którzy stoją na straży bezpieczeństwa państwa. No i też tu takim popularnym osądem jest to, że służby mogą wszystko. To znaczy, że nie ma żadnych ograniczeń w zbieraniu informacji, w dochodzeniu do prawdy. Nie, służby, podkreślam, wszystkie służby działają zgodnie z prawem i w granicach prawa i przedstawiciele służb nie mogą robić niczego bezprawnie. Za to grożą prawne konsekwencje, więc tutaj chciałabym to zdementować, a często w filmach są pokazywane sytuacje, że no, robi się rzeczy nielegalne. Operacje prowadzone przez służby są szybkie, ekspresowe, widz ledwo zdąży mrugnąć powieką, operacja jest przeprowadzona. Nie. To ja troszeczkę opisałam to w swojej książce. Chciałam pokazać, że te sprawy mogą trwać miesiącami, często też latami. One są złożone i wieloproblemowe i te rozwiązania nie są tak szybkie, jak byśmy wszyscy chcieli. Wymagają też wielu nakładów sił i środków. Funkcjonariusze łamią prawo, bo cel uświęca środki. To bezpośrednio nawiązuje do tego, co powiedziałam chwilę. Oczywiście nie. Funkcjonariuszy, tak jak każdego cywila, obowiązują przepisy prawa i musimy zgodnie z tym prawem postępować. Służby wiedzą wszystko o obywatelach, to znaczy o każdym i o wszystkich. To jest nieprawda. Służby tylko w konkretnych, wybranych przypadkach, kiedy osoba jest podejrzana o popełnienie przestępstwa, zgodnie z prawem i z przepisami rzeczywiście zdobywają informacje na temat danej osoby, ale to nie jest tak, że wszystkie nasze maile czy wszystkie nasze telefony są kontrolowane przez służby. Tutaj to przekłamanie dementuje. No i też to takie ciekawe, to akurat ja troszeczkę bezpośrednio tego doświadczyłam po premierze książki, że każdy funkcjonariusz prowadzi podwójne życie. Ja tworzyłam pod pseudonimem literackim i to podwójne życie tylko tworzyłam w świecie właśnie literackim, żeby nie łączyć pracy z pasją. Natomiast ja nie żyłam jako zupełnie inna osoba i też wielu funkcjonariuszy żyje sobie spokojnie, a tylko wybrane jednostki, które mają określone zadania, mają to tak zwane podwójne życie. I już ostatni mit na temat służb. Służby są wszechmocne i wszechobecne i to, że służby sterują państwem, to nieprawda. Służby dbają o to, żeby w państwie było bezpiecznie, nie są od sterowania.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Katarzyna Gołda, która to w marcu wydała swoją debiutancką książkę zatytułowaną Złoty Spadochron. Możecie naszej rozmowy typowo poświęconej właśnie Złotemu Spadochronowi posłuchać na rockradio.pl i na Spotify. Jest czego słuchać, dlatego że prawie 2 godziny to są tak zwanego kontentu i tam jest samo gęste, tam nie ma żadnych po prostu wypełniaczy, o co zadbałem osobiście. Zresztą przy wydatnej pomocy Kasi, tak, no bo jakby Kasia lała wodę, no to bym nie powiedział, że to jest aż taka po prostu tutaj treściwa rozmowa. Dobra, Kasia, od premiery Złotego Spadochronu minął już dłuższy czas. Z jakim odbiorem Złotego Spadochronu się spotykasz?
2: Jak na razie, tylko i wyłącznie to jest pozytywny odbiór. To znaczy, jeśli są jakieś głosy takie krytyczne, to one do mnie nie docierają. Natomiast moje środowisko, a także najbliżsi, no, mówią, że napisałam naprawdę fajną książkę, nieodkładalną. To nie są moje słowa, ja cytuję, tu podkreślam. I kilka osób jest też nawet wdzięczna, że poruszyłam pewne kwestie w Złotym Spadochronie. I co mnie też zaskakuje, nie sądziłam, że aż tak mocno wybrzmi wątek Brygidy Drobiny, osoby, która jest chorobliwie otyła. Oczywiście ja ją pisałam z pewną wrażliwością, znaczy tę postać, ale nie sądziłam, że tak wielu czytelników będzie zwracało uwagę właśnie na jej wątek i będzie zastanawiało się, co spowodowało, że Brygida wiedzie takie życie, jakie wiedzie.
1: No postać i w ogóle wątek Brygidy Drobiny omawialiśmy tak przy okazji naszego pierwszego spotkania i ja się zgodzę, że to nie jest wątek kluczowy dla fabuły, to znaczy to nie tak, że on jest nieistotny, natomiast nie jest to najważniejszy wątek, ale jednocześnie ja się zgadzam, że to jest jeden z wątków, które na mnie też zrobiły największe wrażenie. Ja kiedy właśnie czytałem, czy też słuchałem tych fragmentów poświęconych losom Brygidy, to mocno to się wryło w pamięć i wydaje mi się, że no na pewno jeszcze, no niestety, ale ja zapominam dość łatwo, jak my wszyscy chyba książki, które czytamy, natomiast o Brygidzie na pewno będę jeszcze długo pamiętać.
2: I jeszcze o niej usłyszysz.
1: O, super! Dlatego, że o tym też będziemy mówili, ale szykuje się kontynuacja Złotego Spadochronu. Tak. O tym już niebawem. A powiedz mi, co najbardziej ciebie zaskoczyło po premierze i w związku z premierą Złotego Spadochronu?
2: Wiesz co? Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak uruchomiła się w ludziach kreatywność. To znaczy, ja zawsze, jeśli ktoś prosi mnie, żebym siebie scharakteryzowała, to mówię, że jestem osobą empatyczną i kreatywną. Naprawdę uważam, że moja kreatywność jest mocno ponadprzeciętna, ale jestem nogą w jednej dziedzinie, to znaczy w wymyślaniu prezentów. Nie umiem w prezenty, najlepszy prezent, jaki ja mogę komuś ofiarować, to są pieniądze. Naprawdę bardzo trudno mi jakiś spersonalizowany prezent obmyślić, dlatego zwykle zdaję się na inne osoby. I dla mnie najprzyjemniejszymi prezentami i w ogóle największe wrażenie robią na mnie takie prezenty mocno spersonalizowane, no bo ja sama, no wiesz, nie potrafię. I w przypadku Złotego Spadochronu pojawiły się takie dwa elementy. Pierwszym z nich jest encyklopedia PWN-u. Ja podczas jednego spotkania powiedziałam, że nie mam takiej encyklopedii. Oczywiście to nie jest taka encyklopedia. Ja tobie, Kuba, może pokażę, żebyś sobie mógł zobaczyć.
1: My mówimy o tej takiej klasycznej PWN-owskiej czterotomowej encyklopedii. To u moich dziadków właśnie była. Ona była oprawiona nie w skórę, tylko w taką płócienną, taką szarą, trochę jak worek od kartofli to wyglądało.
2: Dokładnie. I ja taką samą encyklopedię oglądam, jak przyjeżdżam do mojej teściowej, bo ona po prostu stoi u niej na regale. Ale tutaj podczas jednego spotkania prowadząca, Izabela Szymczak, Iza, pozdrawiam ciebie, sprezentowała mi to wydanie takie jednotomowe encyklopedii, gdzie jeśli otworzysz na znacznikach, państwo tego nie widzą, ale tutaj są pozaznaczane konkretne litery alfabetu.
1: No właśnie, dlatego że ja mam tutaj przed oczami teraz tom encyklopedii popularnej PWN, taki oprawiony w taką brązową skórę ze złotymi literami. I rzeczywiście tutaj to jest taka encyklopedia, którą być może słuchacze mają w domach, być może u rodziców czy u dziadków gdzieś tam na biblioteczkach można ją jeszcze spotkać. Natomiast to jest wydanie tak zwane podrasowane. Dlatego, że mamy tutaj fiszki, które wystają właśnie z niektórych stron. Ja nie mam pojęcia, co się kryje w tych stronach, więc tak, mamy tutaj fiszkę pod literką A. Jest fiszka z osobną notką poświęconą ABW.
2: Tak.
1: Czy mam ją przeczytać?
2: Możesz, ale możesz też przejść do jakiejś innej litery i wybrać, które najbardziej ciebie zainteresuje. Ja nie wiedziałam, co będzie zawierać wnętrze tej encyklopedii, ale jestem zadowolona, że wreszcie w encyklopedii pojawił się spersonalizowany wpis na temat istnienia Katarzyny Gołdy.
1: To za chwilę do niego przejdziemy. Dobrze, pod literką A mamy ABW, pod literką B jest Bogna. Bogna to jest jedna z bohaterek Złotego Spadochronu. Tutaj nie będziemy spoilerować.
2: Oczywiście.
1: Dobrze, mamy również cukier. Cukier. A o co chodzi z cukrem?
2: Wiesz co, ja prowadzę...
1: A, faktycznie, masz rację. Przepraszam, prowadzisz przecież profil na Instagramie.
2: Na
1: bez
2: Facebooku
1: cukru.
2: Bardziej, bo na Facebook. Jakby jest bardziej popularny. Dobrze. Na Facebooku.
1: W mediach społecznościowych.
2: Pewnie.
1: Bez cukru, gdzie promujesz wypieki bez cukru.
2: Tak, i publikuję tam przepisy, których jestem autorką. Mam już w swoim repertuarze ponad 200 przepisów na zdrowsze ciasta i słodycze.
1: No właśnie, zastanawiałem się, czy w Złotym Spadochronie, który czytałem niedawno stosunkowo, jest może jakaś postać o takim pseudonimie? Na szczęście. To dobra, lecimy dalej. Literka E w takim razie.
2: Stanik Cukier pojawił się u Zyty Rudzkiej w jednej powieści, więc, ale to nie jest ten cukier.
1: Mamy również Ewę. Tutaj te fiszki są opatrzone ilustracjami, jest też krótka notka, w ogóle bardzo ładnie to wygląda. Dobrze, Ewa to jest również jedna z postaci, które pojawiają się na kartach Złotego Spadochronu, a pod literką G mamy twoją własną notkę, Gołda.
2: Tak.
1: No dobra, myślę, że to możemy przeczytać.
2: Pewnie,
1: dobra,
2: poproszę.
1: Uwaga. I widzę, że jest też fotorealistyczny wizerunek.
2: Nie no, Iza zadbała naprawdę o podobieństwo 1:1.
1: Dobrze, uwaga. Etymologia uproszczona. Potoczne, slangowe określenie wódki, wywodzące się z dawnej gwary, na przykład bałuckiej, tak potwierdzam. Jako rodowity łodzianin mogę potwierdzić, że w Łodzi na wódkę mawia się Gołda. Lub będące eufemizmem dla grańskiej wódki Goldwasser. Słowo to funkcjonuje także jako nazwisko oraz nazwa marki odzieżowej, potwierdzam. Główne znaczenia słowa Gołda i hasła pokrewne. Alkohol, slang, popularne określenie na wódkę, często używane w kontekście kupna alkoholu. Marka, firma Gołda to znany polski producent kożuchów damskich i płaszczy wełnianych, firma rodzinna działająca od 1956 roku. Geografia inne, gwara bałucka, łódzka, określała tak wódkę pijaną z małego kieliszka, w języku niderlandzkim Gołda to miasto słynące z sera. Osoby: Gołda Tencer, polska aktorka, reżyserka, działaczka kultury żydowskiej, Janusz Gołda, polski poeta i prozaik, Andrzej Gołda, polski scenarzysta i Katarzyna Gołda. Była oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, autorka opowiadań, recenzentka teatralna i inicjatorka projektów literackich. W latach 2014-2025 działała pod pseudonimem Katia Tomczyk, zdobywając uznanie w ogólnopolskich konkursach literackich i publikując w prestiżowych magazynach oraz antologiach. Lubi brudzić ręce ziemią i mąką, w jej sercu szczególne miejsce zajmuje teatr. Piękny opis, w ogóle piękny prezent to jest.
2: Tak, to jest bardzo wzruszający prezent i też jego przygotowanie wymagało wiele pracy, bo każda z tych kategorii jest szczegółowo opisana i ja się naprawdę wzruszyłam, jak zobaczyłam taki podarunek i to mnie najbardziej rzeczywiście zaskoczyło.
1: Mamy jeszcze jedną literkę tutaj do odkrycia. Chyba. Nie, jest więcej.
2: Jest kilka. Nie wiem, czy nam starczy czasu.
1: To skrótowo. Pod literką O mieści się hasło O'Hara. To jest jeden z bohaterów Złotego Spadochronu. No tutaj też nie będziemy wchodzić w szczegóły. Kto czytał, ten wie, a kto nie czytał, no to...
2: To zachęcamy.
1: Tak, ale to też mu nic nie powie. Dobra, mamy Spadochron. No to jest oczywiście nawiązanie do tytułu. No to nie trzeba tęgiej głowy, żeby skojarzyć. I mamy również pod literką Z aferę Żelazo. O aferze Żelazo my rozmawialiśmy przy okazji naszego pierwszego spotkania w studiu. I afera Żelazo to jest również rzeczywista afera, do której nawiązują pośrednio wydarzenia opisane przez ciebie w Złotym Spadochronie.
2: Tak, zgadza się.
1: I tym samym omówiliśmy, w dużym skrócie oczywiście,
2: taką wielką księgę.
1: Tak, spersonalizowaną encyklopedię popularną PWN, która to została ci sprezentowana przy okazji właśnie premiery Złotego Spadochronu. Super sprawa, naprawdę.
2: Tak.
1: Ale to nie wszystko,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, to nie wszystko, ponieważ podczas wczorajszego spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia Dziki Zryw, którzy byli współorganizatorem i tutaj w postaci Leny Piziorskiej, bo ona jest odpowiedzialna za to. Szanowni Państwo, no chciałam oznajmić, że ruszyła linia produkcyjna nowego leku nasennego o nazwie Noxirel. Kto czytał Złoty Spadochron, to na pewno z tą nazwą się już zetknął. I ja wczoraj otrzymałam w prezencie, Kuba, tutaj przekażę na Twoje ręce, pierwsze opakowanie leku nasennego. Tam warto zwrócić uwagę na opis. Też bardzo mnie to ujęło, jak wiele wysiłku i zaangażowania Lena poświęciła, żeby przygotować ten prezent dla mnie. I ta encyklopedia i lek to są wspaniałe pamiątki tych spotkań.
1: Tutaj na dowód w takim razie.
2: Słychać.
1: Tak, tak, mamy tutaj słoiczek z tajemniczą zawartością. Noxirel, lek nasenny, wskazania. Czytam z etykietki. Wskazania. Nagła potrzeba wyłączenia systemu operacyjnego figuranta. Dawkowanie. 3 krople na łyżeczkę wody zapewniają głęboki sen. Cała ampułka uśpi nawet byka. I sposób podania. Najskuteczniejszy po podaniu do dzbanka wody z cytryną i miętą. I no, wygląda to zawodowo.
2: Tak, tak, zawodowo.
1: Widzę, że jest jeszcze
2: nienaruszone.
1: Nienaruszone,
2: tak,
1: właśnie.
2: Nienaruszone i ja nie chcę ryzykować, ponieważ ten lek ma bardzo silne i niebezpieczne właściwości, jeśli go się zażyje w nieodpowiedniej dawce, więc będzie stał w sejfie na szyfr i będę ten szyfr znać tylko ja.
1: Masz już za sobą trochę spotkań z czytelnikami, ale również trochę udzielonych wywiadów, o czym informujesz na bieżąco w swoich mediach społecznościowych. Powiedz mi, jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie ci zadano podczas czy to spotkania autorskiego, czy to wywiadu?
2: Wiesz co, w tym momencie nie przychodzi mi do głowy żadne dziwne. Są niektóre pytania, które się powielają, na przykład to, ile w Bognie jest mnie?
1: Mhm. No dobra, biorąc pod uwagę te perypetie życiowe Bogny, to może być pytanie dwuznacznie rozumiane.
2: Dobra, ale czy ja mam odpowiedzieć?
1: Nie, to jest moja taka głośna myśl tak naprawdę. Nie, w ogóle nie...
2: Nie jesteś zainteresowany.
1: Nie zastanawiałem się nad tym, ile jest ciebie w Bognie.
2: To ja od razu odpowiem nic.
1: Tym bardziej, że no jej właśnie losy, jej sytuacja życiowa jest mocno taka... powiedzmy charakterystyczna i ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że no, ludzkie losy plotą się różnie. Czasem są to historie bardziej nieprawdopodobne niż można byłoby znaleźć w książce albo w filmie. Natomiast no, ja miałem z tyłu głowy to, że i też my o tym rozmawialiśmy, że ty celowo umieściłaś Bognę w takiej, a nie innej sytuacji życiowej, żeby no, nadać pewnej dynamiki tej opowieści i też, i też nadać, żeby jej nadać pewnych motywacji do działania. O, może tak. Więc nie rozpatrywałem postaci Bogny pod kątem jakichś wątków autobiograficznych.
2: Jestem ci za to bardzo wdzięczna.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Katarzyna Gołda, a rozmawiamy no, również o sytuacji jej po wydaniu debiutanckiej książki Złoty Spadochron. Już za moment porozmawiamy sobie trochę o prowadzeniu mediów społecznościowych przez autora.
2: Okej.
1: Przez osobę autorską.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Katarzyna Gołda. 11 marca ukazała się debiutancka powieść Kasi, czyli Złoty Spadochron. Wydało ją wydawnictwo literackie. My już tę powieść dość obszernie omawialiśmy i można tej naszej rozmowy posłuchać na stronie rockradio.pl i na Spotify. Natomiast to nie były wszystkie wątki, które... To znaczy nie, przepraszam. Przed naszym spotkaniem dzisiejszym ja dokonałem takiej analizy, można powiedzieć, rzeczy, o które mógłbym cię jeszcze zapytać, no i stąd te pytania, które ci zadaję i na które ty odpowiadasz.
2: Dobrze, że jeszcze jakieś pytania są, wiesz, że nie wyczerpaliśmy tematów.
1: Wiesz co, powiem ci, że...
2: Czy było trudno?
1: Biorąc pod uwagę, że ja czytałem tylko Złoty Spadochron, nie znam twoich opowiadań jeszcze, i biorąc pod uwagę, że my tę rozmowę naszą poprzednią poświęciliśmy tylko i wyłącznie Złotemu Spadochronowi, ja celowo nie pytałem cię o takie tematy niezwiązane konkretnie z tą książką, bo byśmy prawdopodobnie spędzili w studiu nie 2 godziny, ale 4. To z jednej strony tych wątków pobocznych trochę jest, z drugiej strony ja też mam pytania takie na pewnym stopniu ogólności i też nawiązujące do Złotego Spadochronu, to znaczy nawet nie do samej fabuły, tylko do tego, co się dzieje teraz. To znaczy, że już książka się ukazała, ty jesteś w trakcie jej promowania na różne sposoby i w zasadzie to głównie tego dotyczą moje pytania. O, może tak.
2: Dobrze.
1: No więc, ja zwróciłem uwagę na takie zjawisko i mnie też fakt istnienia tego zjawiska potwierdzają twoi koledzy i koleżanki po piórze. Ty zadebiutowałaś niedawno, więc być może dopiero teraz to do twojej świadomości trafia, a być może już wiedziałaś o tym od dawna. Długi wstęp. O co chodzi? Chodzi mi o to, że autorzy często mówią wprost, mnie i nie tylko, że pewnym wyzwaniem jest dla autora prowadzenie mediów społecznościowych. To znaczy, zmierzam do tego, że w pewnym momencie pojawia się takie pytanie, co w zasadzie na tym Facebooku i na tym Instagramie powinienem publikować, bo kiedy książka wychodzi, no to wiadomo, informuje autor, że hej, właśnie ukazała się moja książka, prawda? Kiedy spływają pierwsze recenzje, no to można podlinkować link do recenzji. Oczywiście, o ile jest to recenzja pochlebna.
2: Nie, ja się nie zgodzę, bo jeśli jest recenzja krytyczna, nie jest to recenzja, która ma za cel, nie wiem, obrazić autora, tylko wskazane są tam konkretne błędy, no i ja nie powiem, że czekam na taką recenzję, bo wiadomo, że chciałabym, żeby były tylko pozytywne, ale jeśli dostanę recenzję, która będzie merytoryczna i będzie naprawdę wskazywać moje błędy, ja chętnie się z nią podzielę, bo to też dla mnie jest nauka, więc lubimy, jak nas chwalą, ale ja wyciągam też wnioski, jeśli te uwagi są merytoryczne.
1: No więc, można wrzucić właśnie informację o tym, że książka wyszła. Można wrzucić link do recenzji. Jak autor jest autor albo autorka jest na spotkaniu autorskim, no to wrzuca albo zapowiedź tego spotkania, albo informację, że a tak było, było dużo osób, było super. Kiedy autor jedzie na targi książki, na jakąś imprezę książkową, no to też tam się fotografuje, prawda? Natomiast tych takich pretekstów do tego, żeby coś w tym stylu wrzucić do mediów społecznościowych jest w ciągu roku stosunkowo niewiele. Jest mnóstwo tak zwanych wolnych slotów, które trzeba czymś zapełnić. A dlaczego trzeba czymś zapełnić? Żeby algorytmy mediów społecznościowych o twoim profilu jako autorki nie zapomniały. I to mi mówią, no, w zasadzie bez ogródek często właśnie autorzy, no że kurczę, coś na tego Facebooka trzeba wrzucić, a nie zawsze jest co. I z tego, co zauważyłem, to właśnie autorzy idą w różnych kierunkach, bo na przykład jedni autorzy publikują, no powiedzmy, recenzje albo jakieś takie bardziej rekomendacje książek swoich kolegów, koleżanek po fachu. Inni na przykład autorzy pokazują swoją rzeczywistość taką, no, niepisarską, to znaczy swoją codzienność, czy nie wiem, a dzisiaj byłem tu, uprawiam taki sport, dzisiaj na obiad jest to na przykład i tak dalej, ale również są tacy autorzy i takie autorki, które odnoszą się do jakichś, powiedzmy, wydarzeń z ich życia albo w ogóle z życia i zachęcają czytelników czy tam osoby, które polubiły ich profil, do dyskusji. Zastanawiam się, czy... No bo na razie jesteśmy jeszcze stosunkowo niedługo po premierze twojej książki. Strasznie długie pytanie.
2: Ale nie, ja uśmiecham się, bo wydaje mi się, że moja odpowiedź ciebie zaskoczy, ale czekam jakby na znak zapytania.
1: Dobrze, on zaraz nastąpi. I wiem, że jeszcze prawdopodobnie jesteś na fali tego, wiesz, tych recenzji, tych spotkań autorskich. Domyślam się, że niebawem będzie mniej trochę okazji do tego, żeby popublikować coś w tym stylu. I zastanawiam się, czy masz jakiś plan na to, jak będą wyglądały twoje media społecznościowe, kiedy już ten taki kurz związany z premierą Złotego Spadochronu opadnie.
2: Wiesz co, przede wszystkim chciałabym na wstępie powiedzieć, że jeśli nadejdzie dzień, że ja będę czytelnikom i czytelniczkom życzyć smacznej kawusi, to proszę mnie wywieźć do lasu, przywiązać do drzewa i wsadzać węgliki między palce u stóp. No nie, nie będę życzyć nikomu smacznej kawusi, nie chciałabym. Znaczy fajnie jest mieć dobry kontakt z czytelnikami, ale uważam, że warto mówić rzadziej, mniej, a rzeczy ciekawsze, niż utrzymywać taki mocno inwazyjny kontakt z czytelnikami, czy inwazyjny, no po prostu ciągły, trwały i ze wszystkiego robić temat. Ja nie dołączę, przynajmniej w tym momencie, wydaje mi się, że w ogóle nie, do autorów i autorek, którzy mówią, że trudno znaleźć temat do jakby publikowania w mediach społecznościowych. Jestem, nie to, że ja się pozycjonuję tutaj w jakimkolwiek miejscu, natomiast ja jestem po pierwsze dojrzałą osobą i bardzo złożoną i też mam swoje zainteresowania i pasje, które mi nie towarzyszą od dzisiaj i nie są stworzone na potrzeby funkcjonowania w internecie i przyciągania uwagi osób, które śledzą profile społecznościowe, tylko ja mam szereg różnych pasji i ja do tej pory nie mam czasu, żeby zamieścić wszystkie materiały, które zgromadziłam z tych zaledwie trzech spotkań, ale tych różnych też sytuacji i wydarzeń, które miały miejsce po drodze. Ja po prostu cały czas próbuję jakoś to sobie usystematyzować i stworzyć jakiś plan, żeby publikować te zaległe treści. I teraz tak, ja jestem miłośniczką i pasjonatką teatru i te recenzje teatralne będą się, zresztą w ogóle w audycji, której słuchałam ostatnio w sobotę, mówiłeś o spektaklu Napis. Mhm, i ja się uśmiechnęłam, bo ja akurat recenzowałam ten spektakl i tam zobaczyłam właśnie Macieja Nowosielskiego pierwszy raz i w ogóle to było dla mnie odkrycie, to jest wspaniały aktor. I jak odpowiadałam teraz niedawno na pytania do jednego z wywiadów, padło pytanie, jakich aktorów obsadziłabym w tych czterech głównych rolach i mimo, że Maciej Nowosielski jest zbyt młody jak na drobinę, ale no, on jest znakomitym według mnie aktorem, naprawdę, znaczy nie, widziałam go w dwóch spektaklach, bo jeszcze w jednym, też w Teatrze Ateneum, który jest raz w roku, to jest informacja dla osób, które mają dzieci, to jest Alicja w Krainie Snów i ten spektakl jest grany w Ateneum tylko przez dwa dni w okolicach Dnia Dziecka, jest fantastyczne, tam też zresztą gra Emilia Komarnicka, którą gościłaś u siebie, no wspaniały jest ten spektakl i widziałam właśnie w dwóch odsłonach pana Macieja i ja go widzę jako drobinę, mimo że jest za młody i nie jest zły z wyglądu, w sensie, ale ja wiem, że on by potrafił się wcielić w taką postać, więc na pewno ten teatr będzie zawsze. Ja też pisywałam recenzje nie tylko spektakli, ale także książek i to robię od bardzo dawna. Te recenzje ukazują się na stronie Moja Przestrzeń Kultury i będą nadal się ukazywać, plus no nie zarzucam pieczenia, to znaczy ja przez pół roku nie wrzuciłam nic na swoją stronę, ale no jak troszeczkę czas pozwoli, ja wrócę do tych zdrowych wypieków. Plus ja jestem zapaloną ogrodniczką. No w mojej wsi wiele osób wie, że jeśli dowiedzieć się, czy zapytać się czegoś o rośliny, no to trzeba napisać do Gołdy. Ona doradzi, co posadzić na naszej ziemi. Nie chciałabym też pomijać tych rzeczy związanych ze służbą, bo jest dużo takich niuansów, ciekawostek, które nie zdradzają, wiesz, tajemnic państwowych, ale które mogą rzucać nowe światło. Więc ja naprawdę mam wiele rzeczy, wiele takich aspektów, o których mogłabym pisać. Ja cierpię na brak czasu.
1: Czyli z jednej strony możemy spodziewać się recenzji spektakli teatralnych, z drugiej strony możemy się spodziewać postów związanych z wypiekami bez cukru, tak. Z trzeciej strony możemy się spodziewać postów związanych z pracami ogrodowymi, ale powiedziałaś też o recenzjach książek. No dobrze, a czy będąc już tak naprawdę aktywną częścią tego literackiego świadka, czy nie będzie dla ciebie problemem krytykowanie, ewentualne krytykowanie kolegów, koleżanek po piórze w recenzjach?
2: Wiesz co, po pierwsze ja kieruję się taką dewizą doceniaj, a nie oceniaj. To znaczy uważam, że warto doceniać to, co jest dobre w książce czy w spektaklu teatralnym i w delikatny sposób zaznaczyć jakieś elementy, które można by było poprawić. Natomiast moje recenzje nigdy, to znaczy raz napisałam tylko recenzję teatralną, która była naprawdę mocno krytyczna, bo ten spektakl to był dla mnie wielki zawód i rozczarowanie i ja się po prostu na nim wynudziłam i no nie spodziewałam się, że to będzie no tak poniżej w ogóle średniej, ale zawsze robię to z wyczuciem i uważam, że wiesz, mam takiego znajomego aktora, który powiedział mi, że często aktorzy potrzebują po spektaklu takiej informacji zwrotnej, że na przykład słuchaj, ty dobrze zagrałeś, ale sztuka, tekst był źle napisany i prawda jest taka, że jeśli jest tekst źle napisany, to nawet świetny reżyser czy plejada najbardziej zdolnych aktorów no nie sprawi, że to będzie się niosło. Więc też warto takie rzeczy, takie informacje zaznaczać. Ja też bym chciała, żeby w recenzjach mojej książki nie pojawiały się tylko, wiesz, takie pochlebne słowa, tylko jeśli są jakieś błędy, to ja, zresztą tak jak rozmawialiśmy z tobą, tak, ty zwróciłeś mi uwagę na te tam aspekty muzyczne czy nieścisłość, powiedzmy, w zachowaniu bohaterki. Dla mnie te informacje zwrotne są bardzo ważne i wiesz, nie uważam, że to, że ja zaczęłam pisać, odbiera mi prawo do tego, żebym mogła doceniać innych. Ja jestem daleka od oceniania. Ja po prostu mogę wskazać, co moim zdaniem nie zagrało albo co za słabo zagrało, chociaż ja naprawdę po pierwsze też przyjęłam sobie taką zasadę, jeśli chodzi o pisanie recenzji teatralnych i recenzji książkowych, że staram się pisać o tych pozycjach, które mi się podobały. Bo po co pisać o kimś źle? Lepiej moim zdaniem doceniać i polecać innym coś, co jest warte uwagi. A po co ja mam pisać, że jakaś książka jest słaba? Więc nie, ja podchodzę do tego też z wielką empatią i też kiedyś wysłuchałam bardzo ciekawego wywiadu z Andrzejem Konopką, czyli lektorem Złotego Spadochronu, który powiedział, że kiedy jest premiera spektaklu i potem jest, wiesz, to przyjęcie całe po tej premierze i podchodzą do aktora znajomi i mówią, i na przykład spektakl jest średni. I aktor to wie, aktor to czuje, no bo wie, że coś nie leży, no nie oszukujmy się. I podchodzą do niego ludzie, gdzie on jest w emocjach, bo wiesz, ma premierę, do której się przygotowywał 3 miesiące, wszedł w postać i tak dalej, musiał jakby zostawić siebie i wcielić się w jakiegoś bohatera i nagle podchodzą do niego ludzie na tym przyjęciu i mówią, słuchaj, ale to był beznadziejny spektakl. I on w tym wywiadzie powiedział, że jego to w ogóle nie interesuje, on jest w emocjach. Oczywiście za jakiś czas, jeśli ja ciebie zapytam o to, to ty wtedy możesz mi, wiesz, dać jakąś swoją informację zwrotną, ale on w tym momencie po prostu potrzebuje tylko takiej, właściwie już teraz w tym momencie, nie wiem, czy to nie są moje słowa, ale takiej wyrozumiałości i po prostu poklepania po ramieniu, że zrobiliście to, jest okej, a jakby czas na tą opinię na temat danego spektaklu czy dzieła, to jeszcze przyjdzie. I to też mi tak dało dużo do myślenia w kontekście mojego debiutu, że też dostałam takie 2 telefony od osób, które zadzwoniły do mnie i powiedziały, że super, książka świetna, znaczy ja ich o to nie pytałam, tak? W sensie to był taki telefon z gratulacjami, ja jeszcze wcała w emocjach, bo tych opinii, recenzji było bardzo mało i właśnie, książka świetna, świetna, świetna, ale tutaj to mogłaś, to był jakiś niuans, to nie były jakieś wielkie rzeczy, ale wiesz, kiedy jesteś, nie chcę, to jest bardzo złe porównanie, ale w tym momencie mi nie przychodzi nic lepszego do głowy, ale jeśli kobieta jest po porodzie, jest obolała, zmęczona, wiesz, 9 miesięcy nosiła to dziecko, jej kręgosłup siada, jej emocje siadają i urodziła potworka, nie? Jakby proszę, żeby się nikt za mnie nie obraził za to porównanie. I ona widzi, że ten potworek to jest potworek i nagle przychodzi dobra ciocia i mówi, słuchaj, dałaś radę, ale zobacz, co z ciebie wyszło. I no, ja nie chciałabym fundować takich emocji osobom, które zajmują się tworzeniem, co by to nie było, co tworzą, bo każdy ma z nas swoją wrażliwość. Jeden ma grubszą skórę, drugi ma cieńszą. I ja zawsze starałam się być delikatna, konkretna i rzeczowa, ale na pewno moim celem nigdy nie było, żeby sprawić komuś przykrość i uważam, że w ogóle takie głosy w krytyce, to znaczy ja się w ogóle nie czuję jako krytyczka, ja jestem recenzentką, tak, bo ja nie mam wykształcenia takiego kierunkowego, ja po prostu recenzuję z serca i jakby ze swoich przeżyć, więc uważam, że mam prawo, żeby to robić i żeby o tym pisać i żeby przede wszystkim doceniać ludzi, bo kiedyś nawet całkiem niedawno miałam taką rozmowę też z jednym z aktorów, gdzie napisałam recenzję, gdzie naprawdę zaznaczyłam takie elementy spektaklu, które bardzo mocno wywarły na mnie mnie wrażenie. I on mi powiedział, że niewiele osób właśnie wraca z taką informacją pozytywną, że częściej ktoś chce wetknąć szpilkę, wiesz, albo jakiś sztylet między żebra, niż ciebie docenić. Więc ja będę to robić nadal.
1: Z naszej poprzedniej rozmowy wiem, że i z twoich słów, które dzisiaj też padły, wiemy, że będzie kontynuacja twojej debiutanckiej powieści, czyli Złotego Spadochronu. Wiemy, że jest już napisana ta książka i że no, jeszcze czekamy na informacje na temat daty premiery.
2: To znaczy, muszę ci powiedzieć, że chyba jesteś trochę wieszczem. Nie mam jeszcze konkretnej daty premiery i nie chciałabym też, ponieważ to nie jest żadna oficjalna informacja, ale pod koniec roku pojawi się druga część. Wykrakałeś.
1: No to chyba dobrze.
2: No oczywiście, no. Bardzo się cieszę i bardzo ci dziękuję.
1: Dobrze, proszę bardzo, polecam się na przyszłość. Tytułu jeszcze nie ujawniamy, prawda?
2: Nie.
1: Dobrze, okej, no to super, to w takim razie będzie okazja, żeby się spotkać. Tak mi się wydaje.
2: Bardzo się cieszę, no ja już się nie mogę doczekać.
1: Ja również. Niezłym gościem Rock Radia była Katarzyna Gołda. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na